0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Edyta Czekaj, zapraszam na program, a dziś w programie mówić będziemy o odpadach w Bytomiu, o nowym skwerze, który cieszyć może bytomian, ale powiemy także o seniorach, którzy mogą odkrywać tajemnice internetu. Gliwice zapraszają do siebie, tymczasem uczennice z Zabrza, jak widać dobre są w te klocki, wymyśliły aplikację zdrowotną. Za chwilę szczegóły, ale wcześniej zapowiadany Bytom.
4: No, Górze Tangier. No, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Zakończyło się sprzątanie dużego dzikiego wysypiska, jakie powstało przy alei Jana Nowaka Jeziorańskiego w Bytomiu. Pracownicy specjalistycznej firmy usunęli ponad 15 ton odpadów różnego pochodzenia, w tym odpadów niebezpiecznych. Uprzątnięte zostały m.in. odpady budowlane i remontowe, odpadowa papa, wełna mineralna, opony, bioodpady, odpady wielkogabarytowe oraz odpady komunalne, w tym m.in. butelki. Koszt usunięcia, transportu i zagospodarowania tych odpadów to 54 tysiące złotych. Kontynuujemy sprzątanie dzikich wysypisk. Pracownicy Bytomskiego Zakładu Usług Komunalnych uprzątnęli już m.in. dzikie wysypiska przy ulicy Piłkarskiej, Orzegowskiej, Ułanowej, Cegielnianej, Staromiejskiej i Placu Wolskiego. Również mieszkańcy postanowili dołączyć do akcji wiosennego sprzątania Bytomia. W nadchodzących dniach kilkanaście ekip mieszkańców uzbrojonych w worki i rękawiczki wyjdzie w teren, żeby posprzątać swój kawałek Bytomia.
3: Z rzecznikiem miasta jeszcze się nie rozstajemy. Teraz znacznie sympatyczniejszy temat. Powstało piękne miejsce.
4: Zakończyła się realizacja kolejnego projektu w ramach bytomskiego budżetu obywatelskiego. Skwer przy ulicy Tuwima w Rozbarku zmienił się nie do poznania. W ramach inwestycji powstała nowa ścieżka rowerowa, chodnik oraz oświetlenie. Dodatkowo klub sportowy Skarpa Bytom zamontował na skwerze ławki, kosze na śmieci oraz 8 tablic edukacyjnych, które zostały poświęcone historii Rozbarku i walorom przyrodniczym Bytomia. Na skwerze nasadzone zostały także nowe rośliny, w tym rośliny, które rosną na hałdach. Dzięki kompleksowej rewitalizacji skweru przy ulicy Tuwima mieszkańcy zyskali przyjazne miejsce do spędzania wolnego czasu, ale też bezpieczną drogę do Teatru Rozbark czy Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom. Na skwer powróciła także historyczna kapliczka z 1836 roku, która przechodzi kompleksową renowację. Klub sportowy Skarpa Bytom zlecił prace konserwatorskie kapliczki wykonane w specjalistycznej pracowni. Wartość realizacji projektu to około 500 000 zł. Na projekt w ramach bytomskiego budżetu obywatelskiego zagłosowało 1559 mieszkańców naszego miasta.
3: O tym wszystkim opowiadała rzecznik miasta Małgorzata Węgiel-Wnugat, a teraz z Bytomia przenosimy się do Gliwic. Seniorzy, do nauki.
5: Katarzyna Kuc, kierownik działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Jednym właśnie z tych kluczowych projektów jest Wykluczeni Cyfrowy, skierowany do seniorów z Gliwic i powiatu gliwickiego. Podczas tych warsztatów uczestniczy uczą się podstaw obsługi smartfona i komputera, korzystania z internetu, poczty e-mail oraz aplikacji takich jak mObywatel, czy Moje IKP, czy Bankowość Mobilna. Też jest rozmowa na temat cyberbezpieczeństwa i też podstawy korzystania z tej sztucznej inteligencji. Zajęcia odbyły się w wypożyczalni muzycznej w Bibliotece Centralnej. Trzeba powiedzieć, że inicjatorami są trójka licealistów z LO4 w Gliwicach, którzy przyszli do nas z tym projektem. Oni jakby w ramach zwolnieni z teorii stworzyli właśnie ten projekt Wykluczeni cyfrowo, aby pomóc właśnie seniorom na swoim sprzęcie, na swoich telefonach, po prostu jak z nich korzystać, albo z czym, jakby zadać też pytanie, z czym mają problem, żeby to młode pokolenie mogło pomóc starszemu pokoleniu. To była świetna inicjatywa. Myśmy jako Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach przekazali lokal, czyli tu naszą wypożyczalnię muzyczną. Jeszcze chciałam dodać, że mamy takie też zajęcia dla seniorów, na przykład w naszej filii numer 21 na Koperniku, na osiedlu Kopernika, i to jest pod nazwą Pierwsza Pomoc Technologiczna, gdzie mieszkańcy mogą przyjść ze swoim sprzętem, właśnie telefonem, laptopem czy aparatem fotograficznym i uzyskać wsparcie w jego obsłudze. Oczywiście to są te podstawowe taka pomoc, ale jest to robione praktycznie co tydzień, że tam nasze panie bibliotekarki po prostu pomagają mieszkańcom, którzy przychodzą na osiedlu Kopernika. Też mamy teraz pierwszą pomoc cyfrową. To są takie indywidualne konsultacje. Pomagamy tutaj w obsłudze smartfonów, aplikacji i rozwiązujemy takie praktyczne problemy, które użytkownicy, nasi czytelnicy z nimi przychodzą na to spotkanie. Także naprawdę jest szeroka oferta. Wiem, że też w filii numer 17 co roku tworzą się grupy właśnie takie i też są prowadzone warsztaty komputerowe. Także to jakby też tak działa, że mając 19 filii, to po prostu tam, gdzie jest potrzeba, gdzie seniorzy nam jakby zgłaszają takie zapotrzebowanie, to my naprawdę tworzymy właśnie takie grupy i zachęcamy ich do przyjścia, żeby po prostu im pomóc tutaj w tych działaniach, wesprzeć w działaniach technologicznych, bo wiemy, że no teraz gdziekolwiek człowiek się obróci, to trzeba korzystać ze smartfona, prawda, z kodów QR, nawet gdzieś jest, tak jak seniorka wczoraj właśnie zadała takie pytanie, jak sobie poradzić w momencie, kiedy oni przyjeżdżają, nie wiem, na przykład do Zakopanego i okazuje się, że tam jest parking, gdzie trzeba przez smartfon włączyć w ogóle, żeby w ogóle wjechać na ten parking przez kod QR i jeszcze potem przez tą aplikację tam włączyć sobie bezpieczne parkowanie. I ona mówi, dlatego tam wczoraj przyszli ludzie z bardzo konkretnymi problemami, które oni przeżywają na co dzień i oni się mierzą z tym, że się czują bezsilni i właśnie bardzo się ucieszyli, że młodzi ludzie będą im w stanie pomóc, jak to zrobić, bo nie zawsze wiemy, nie każdy ma czas, jeżeli chodzi o wnuki czy dzieci, wiemy jak to bywa, a zawsze ta obca osoba, w cudzysłowie oczywiście, może też spokojniej wytłumaczyć, cierpliwie, że nie rozwiąże za nas, że to zrobi, tylko właśnie pokaże, jak to zrobić. I to o to chodzi w tych wszystkich warsztatach. No i zapraszamy serdecznie na te wszystkie nasze projekty.
3: Internety i nowe technologie na pewno w jednym paluszku mają te uczennice.
6: Natalia Masowska, chodzę do klasy 3F.
7: Ja nazywam się Maja Wronowicz i również chodzę do klasy 3F.
8: Ja nazywam się Oliwia Hikiel i również chodzę do klasy 3F.
9: Hanna Motyka i chodzę do klasy 3B.
7: Głównym motywem stworzenia tej aplikacji było wzięcie udziału w Śląskim Festiwalu Nauki, co zresztą się udało i zajęłyśmy drugie miejsce. Właśnie wzięłyśmy pod uwagę nowotwory ze względu na zainteresowanie tematem. Zresztą nasza nauczycielka biologii również nam mówiła, że właśnie tematy tego typu patologii są bardzo, bardzo interesują uczniów. Zajęłyśmy się tym typem nowotworów właśnie ze względu na osobiste historie.
10: Składa się to z kilku struktur. Na początku mamy, można to nazwać siecią UNET, która analizuje całkowicie pierwsze zdjęcie, które jej podajemy. Zajmuje to kilka kroków, ponieważ dzieli się to na część enkodującą, która właśnie analizuje, zmienia to zdjęcie, wyciąga z tego dość abstrakcyjne cechy, które normalnie ludzkim okiem nie bylibyśmy w stanie zobaczyć, po czym te wszystkie wyniki z tych badań przyjmuje je część dekodująca, która już odwraca te działania i po prostu potwierdza strukturę w tym, co się nauczyła. Jednakże to jest tylko i wyłącznie pierwsza część, ponieważ bez tego nie miałaby ta aplikacja pamięci, ani nie byłaby w stanie aż tak dobrze diagnozować różniejsze przypadki od tego jednego zdjęcia, które jej podaliśmy. Dlatego dalej wpisaliśmy inny kod, który właśnie pilnuje, że aplikacja zapamiętuje i zajmuje to dość długo czasu, ponieważ gdy już puścimy ją i damy cały skład danych, czyli zdjęcia normalne oraz zdjęcia z maskami, na których wskazujemy dokładne miejsce nowotworu, to zajmuje to przeważnie około, w naszym przypadku, 30 minut, żeby program wszystko to przetworzył. Jeszcze dodatkowo składa się do tego proces augmentacji, gdzie jest to tak troszeczkę osobna struktura, która pilnuje, że zdjęcia są na przykład przesuwane na lewy albo na prawy bok, ponieważ program sam w sobie nie myśli i nie jest w stanie się domyślić, że to samo zdjęcie, tylko że przesunięte na boku, to jest to samo zdjęcie. Dlatego to też wprowadza jeszcze większą różnorodność właśnie danych. Gdybyśmy mieli większą bazę danych, bardzo możliwe, że trwałoby to o wiele dłużej niż pół godziny, ale obecnie jesteśmy dość przykute tym, że dane medyczne są dość delikatne i zajęłoby to o wiele więcej czasu niż półtora tygodnia, żeby dostać się do czegoś takiego. Nie wierzymy, nie uważamy, że ta aplikacja jest na tyle dokładna, żeby móc ją jeszcze komukolwiek udostępnić. Jednakże uważamy, że w przyszłości może to być taki sposób drugiego rodzaju sprawdzenia właśnie, czy faktycznie to jest nowotwór, albo takiego... Jeszcze nie zdecydowałyśmy, czy chciałybyśmy, aby to lekarze sami wykorzystywali to, czy chcemy, żeby to był taki pierwszy krok w takim wskazaniu zwykłej osoby, czy na pewno musi się martwić, czy nie.
7: Traktujemy to bardziej, na razie bardziej jako uczniowski projekt naukowy. No jest to jednak narzędzie AI, więc nie można temu ufać, tym bardziej przy tak małej bazie danych. Chcemy to właśnie ulepszać i powiększać bazę danych. Może kiedyś w przyszłości coś bardziej konkretnego z tego powstanie.
8: Co istotne, póki co ta aplikacja jest tylko i wyłącznie prototypem. Staramy się i mamy nadzieję, że może kiedyś coś z tego więcej będzie. Póki co mogę powiedzieć, że ja się tak trochę tym bawię. Staram się tam, myślę, co można by było zrobić, jednak to już jest grubsze programowanie, grubsza informatyka. Po prostu jest w tym momencie już jest taka blokada, że nie wiemy, czy damy radę przejść dalej. Jednak jeżeli udało nam się zrobić to, to uważam, że może kiedyś uda nam się pójść z tym dalej.
9: Podpisuję się pod wypowiedź koleżanek. Projekt jest na razie tylko prototypem, natomiast uważam, że ma on duży potencjał i myślałyśmy nawet już nad takim większym rozwojem tego typu technologii. Marzyłoby nam się, aby mogła ona wyjść poza sferę Polski. Uważam, że tego typu projekty mają dużą szansę zaistnieć także na arenie międzynarodowej. Patrząc na przykład na kraje jeszcze rozwijające się, gdzie pacjentów jest wielu, lekarzy trochę mniej i wierzymy, że mogłoby to naprawdę bardzo usprawnić diagnostykę także w krajach zagranicznych. Ogólnie w tworzeniu takich projektów naukowych, nie tylko przy tym konkretnym, ale także przy moich poprzednich projektach, zwykle trzeba się czymś po prostu zainspirować, dostrzec coś w środowisku, co nas po prostu tak, powiedzmy, bardziej popchnie, będzie takim impulsem do rozpoczęcia tworzenia jakiejś technologii. W naszym przypadku były to po pierwsze kwestie osobiste, ale także społeczne. Kiedy właśnie przeprowadzałyśmy ankietę społeczną, widziałyśmy, jaka jest świadomość społeczeństwa i starałyśmy się dostosować coś dla konkretnej grupy osób, żeby było to skierowane do konkretnych pacjentów. I sam proces tworzenia takiego projektu nie jest w mojej opinii łatwy. Trzeba jednak swoje działania poprzeć wcześniej jakąś wiedzą teoretyczną, przeczytać jakąś część artykułów naukowych albo publikacji, książek, co w moim przypadku akurat jest bardzo fajną rozrywką, bo po prostu mnie to interesuje, dlatego nie było to dla mnie problemem. Oczywiście też musiałyśmy posiąść troszeczkę wiedzy informatycznej, bo łączymy tutaj bioinformatykę właśnie z programowaniem. Tak więc proces ten nie był łatwy, ale wydaje mi się, że wspierając się dałyśmy radę jakoś i podołałyśmy na razie, żeby doprowadzić aplikację do tego momentu, w którym obecnie jest. Obecnie nie miałyśmy jeszcze okazji skonsultować tego z lekarzem, ale mamy mentorów naukowych, którzy bardzo pomagają nam w procesie tworzenia tej technologii. A naszą pierwszą mentorką była nasza pani od biologii, która stwierdziła, że projekt ten ma potencjał i że możemy go rozwijać, że jest w tym jakaś przyszłość. Następnie dostałyśmy mentora naukowego z Uniwersytetu Śląskiego, który pomógł nam bardziej w kwestiach informatycznych, ale wydaje mi się, że konsultacja projektu, rozmowa dotycząca właśnie aplikacji z osobami pracującymi w zakresie medycyny byłaby nam pomocna, ponieważ mogłybyśmy także wysłuchać jakiś rad, co możemy jeszcze zmienić, na co zwrócić uwagę.
8: Co istotne i uważam, że nie powinniśmy pomijać tej osoby, to jest nasz nauczyciel informatyki od nas ze szkoły, który bardzo nam pomógł i wysłuchał dużej ilości naszych pytań o różnych godzinach i ja bardzo chciałabym mu podziękować za to, że nam pomógł po prostu.
3: Dziewczyny nie mówią jeszcze ostatniego słowa. Na razie wzięły się solidnie za swoją maturę.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
13: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Dziś się zabawimy na duże w świecie kultury, ale skoro zaprasza nas do niego Magda Mleczko, to nie możemy odmówić, bo robi to najlepiej. Tym razem po sąsiedzku Katowic. Magdo?
14: Bezpieczne, zielone i dobrze skomunikowane miasto z niskim bezrobociem. Idealne dla rodzin i osób aktywnych. Takie są opinie o Tychach dziś. A jakie to miasto było kiedyś, jak powstawało? Pod hasłem Opowiedz mi miasto w Tyskim Muzeum wystawa o 75-leciu Tychów, którym w 1951 roku dokładnie przyznano pełne prawa miejskie, więc ten rok dla miasta jest bardzo szczególny. Ze mną jest współkurator wystawy Jakub Skucha. Witam serdecznie.
15: Witam.
14: I Agnieszka Woszczyńska z Muzeum w Tychach. Witam cię także, moja droga. Ta wystawa opowiadająca o historii Tychów ma swoje hasła przewodnie. Co to są za hasła i skąd się wzięły?
15: Generalnie myśląc o tym, jak możemy o tych Tychach opowiedzieć, które przez te 75 lat jednak się zmieniały. Bywały różne. Szukaliśmy takich punktów odniesienia. Uh-huh. I tymi punktami stały się dla nas właśnie hasła, które były tym Tychom przyklejane jak takie łatki na przestrzeni czasu. Z jednej strony miasto sypialnia. Tutaj w Katowicach jesteśmy i wiemy o tym, że tak Tychy z tej perspektywy zwłaszcza były postrzegane. Oprócz tego Tychy miasto satelita, ale też Tychy dobre miejsce, Tychy zielone miasto, Tychy miasto młodości, miasto dzieci. Na tej wystawie staramy się czasami w polemiczny sposób, czasami rozszerzając te tematy, ale zawsze zabrać głos w tej sprawie. Czy rzeczywiście Tychy są takie, czy takie? A może tylko takie, a może również takie?
14: I w jaki sposób o tych Tychach opowiadacie? Fotografiami, pamiątkami, czym?
15: Rzeczywiście, jest trochę pamiątek osobistych, jest trochę fotografii, ale są też dzieła sztuki formy malarskiej, na przykład obrazy. Głównie artystów, którzy w jakiś sposób z tym miastem siłą rzeczy byli związani. Albo się tam urodzili, albo też opowiadali o nim w swojej sztuce, w swojej fotografii. Jeżeli chodzi o pamiątki z kolei osobiste, to są to między innymi obiekty, przedmioty należące do mieszkańców tego miasta, którzy pojawiali się na przestrzeni tych 75 lat, ale również do osób, które mieszkały na tym terenie wcześniej. Bo to, że Tychy mają 75 lat jako miasto, to jest prawda. Ale oczywiście na tym terenie wcześniej istniało niewielkie miasteczko, wieś, no różnie to bywało nazywane, ale obszar, który był zamieszkiwany przez również ludzi, którzy mieli tam swoje pola, na których później to miasto wzrosło. No i my od tych ludzi pozyskaliśmy różnego rodzaju pozostałości po ich dawnych gospodarstwach, powiedzmy, że na przykład klucze do drzwi, ale pozyskaliśmy także opowieści, które również na tej wystawie prezentujemy i które będzie można odsłuchać i dowiedzieć się, jak to miasto wyglądało wcześniej, zanim to wszystko się zaczęło.
14: W formie audio rozumiem takie nagrania mieszkańców, którzy opowiadają o tym, jak to kiedyś było.
15: Dokładnie. No w ogóle tych kwestii dźwiękowych będzie trochę więcej, tu może warto powiedzieć, bo jesteśmy przecież w radiu, że podzielimy się także z odwiedzającymi również w formie dźwiękowej tekstem piosenki o Tychach, no bo zależało na tym, żeby pokazać różne właśnie sposoby opowiadania o tym mieście, mówienia o nim, no a muzyka to również był ten sposób, prawda?
14: Tychy mają swoją piosenkę?
15: No na przestrzeni czasów powstawały różne utwory, tutaj mówimy akurat o piosence Tychy to moje miasto, autorstwa, no muzyka autorstwa pana Kalęby, tekst wyśpiewany przez panią Romanowską. I tak, zgodnie z tym tekstem, Tychy to nasza miłość, Tychy to nasze życie, Tychy miasto młodości. Były też inne piosenki, no to raczej pokazujemy tylko teksty. Czasami były to piosenki propagandowe, siłą rzeczy, tak? No wiemy, że jednak miasto Tychy powstawało głównie w okresie socjalizmu, no i siłą rzeczy ta propaganda tego czasu też w muzyce była obecna, nie? Ale nie tylko to, bo są też piosenki właśnie lekkie, które mówią o tym, że to jest po prostu dobre miejsce.
14: Takie najfajniejsze ciekawostki tej wystawy, twoim zdaniem, to?
15: Z jednej strony ta piosenka, o której mówiłem, z drugiej strony taka ciekawa, atrakcyjna rzecz wizualnie, to wózek dziecięcy. Jak mówiłem, Tychy były nazywane miastem dzieci, miastem młodości, nie bez powodu. Rzeczywiście w Tychach dzieci rodziło się wyjątkowo dużo, no na skalę Śląska, ale też w ogóle skalę Polski. I pokazując ten temat, przedstawiamy również wózki dziecięce, które mają, no ten, który przedstawiamy, ma kształt naprawdę kosmiczny, powiedzmy. Rzeczywiście trochę nawiązujący do budowy samochodu, no wiem, że też Tychy to przecież fabryka Fiata, prawda? Trochę właśnie nawiązujący do tych takich, do tego takiego modernizmu, który w tych latach 70-tych, 80-tych był obecny, także wydaje mi się, że tak, ten wózek dziecięcy na pewno zaskoczy swoim kształtem, myślę, że warto go zobaczyć, nikt się nie zawiedzie na pewno.
14: A co jeszcze?
15: Między innymi to chyba właśnie są też obrazy. No każdy z nas wie, jak te Tychy, każdy kto w Tychach był albo mieszka, wie, jak te Tychy wyglądają. Ale w tej twórczości plastycznej one czasami są przedstawiane w sposób, którego się możemy nie spodziewać. Nie chcę za wiele też zdradzać, ale powiedzmy, że są to, mówię tutaj o obrazach, które z jednej strony przedstawiają to miasto sprzed 100 lat, także możemy podejść na wystawę, zobaczyć, jak dzisiaj wygląda na przykład kościół, do którego uczęszczamy, jak wyglądał 100 lat temu, ale możemy też zobaczyć różne znane obiekty z Tychów, żyrafę na przykład, tak potocznie nazywaną, to jest oczywiście pomnik, ale potoczna nazwa to żyrafa i możemy zobaczyć go w takich odsłonach no niecodziennych. No nie chcę zdradzać za wiele, trzeba też przyjść i zobaczyć, prawda?
14: Jak to się stało, że w Tychach znalazła się żyrafa, prawda? Aga, ty masz wiedzę w temacie imprez towarzyszących tej wystawie, więc co się będzie działo, bo to przecież wystawa jubileuszowa towarzysząca urodzinom miasta, więc ona jest taka, no, bardziej spektakularna, bardziej wypasiona i bogata, mówiąc kolokwialnie.
16: Tak, i te wydarzenia towarzyszące też są na bogato i są przesycone właśnie tymi różnymi perspektywami, z których można zobaczyć miasto na wystawie. Przede wszystkim program obowiązkowy to są oprowadzania kuratorskie, autorskie, gdzie osoby, które współtworzyły tę wystawę, będą się dzieliły, jeszcze dopowiadały swoją wiedzą o tym, co jest na wystawie, a może jeszcze wymaga uzupełnienia. Pierwsze takie oprowadzanie podczas Tyskiej Nocy Muzeów. Spotykamy się 16 maja w sobotę. Będziemy dla Państwa między godziną 18 a 22. I jeśli ktoś by chciał tak punktowo coś usłyszeć, to zapraszamy na dwa oprowadzania, jedno o 19, drugie o godzinie 21. To też są propozycje dla dzieci. Nasza edukatorka Julia Osińska poprowadzi warsztaty rodzinne Kształty Tychów, a drugie Odbitki Miasta. W jednych będziemy zastanawiać się, jakie są kształty miasta i jak można je ulepić z różnych form geometrycznych, tutaj w nawiązaniu do nurtów w sztuce, a podczas drugich będzie można przyjrzeć się miejskim teksturom, czyli tego, co często nie zauważamy przechodząc po chodnikach, patrząc na różne drobne krzewy, to, co jest na ścianach. I co ważne, efekty jednych i drugich warsztatów będą potem prezentowane, uzupełnią tę wystawę, więc będzie można sobie też przyjść, zobaczyć, przyprowadzić kogoś, pochwalić się tym, że moja praca jest na wystawie. Mamy też od paru lat w muzeum taki cykl Dom jest jak człowiek i tym razem do rozmowy o mieście zaprosiliśmy Magdalenę Millert, która jest architektką i urbanistką. Co prawda działa w Krakowie, ale skończyła studia na Politechnice Śląskiej. Prowadzi też, jeśli ktoś ma Instagram, to może znać ją jako Kianing. Chyba dobrze to wypowiedziałam. Magdalena też wydała książkę w 2025 roku Dla kogo jest miasto? Jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba. I to jest taka opowieść o mieście, może nie do końca idealnym, ale o tym, jak uczynić to miasto lepszym, bardziej przyjaznym dla osób, które tam mieszkają, bo często zdarzało się, że miasta były projektowane dla silnych, rosłych, 30-latków, najlepiej mężczyzn, a jesteśmy różni, mamy różne potrzeby, różne wyzwania w naszym życiu, szczególne potrzeby i też to jest o tym, jak projektować miasto, czynić je lepszym, pierwszym w dyskusji z mieszkańcami. W lipcu spotkamy się z Emilią Marniok, która przeprowadzi warsztaty poetyckie, czyli to będzie kolejny sposób opowiadania o mieście. W sierpniu będzie nam towarzyszyła Insta Ksiara, czyli Marta Nowakowicz-Jankowiak, która właśnie przez pryzmat szybkich migawek aparatu Instaxa dokumentuje Tychy i zaprosi do tego wspólnego dokumentowania naszych uczestników i uczestniczki warsztatów. I w lipcu też nas czeka taki spacer historyczny, związany też z takim dosyć ważnym elementem, bo będzie to spacer śladami wysiedlonych. Ponieważ no, Tychy, tak jak wspomnieliśmy, to nie jest tylko ten 1951 rok, ale wiele działo się wcześniej. I ta historia przez potomków osoby, które wtedy mieszkały, ale musiały zrzec się swoich pól, swojej ziemi, powraca teraz do nas.
14: Czy Tychy to jest jedyne miasto w Polsce, które swoje ulice nazywa literami alfabetu?
15: Tak, wydaje mi się, że to jest jedyne. W ogóle w Tychach wzięło się stąd, że no początkowo, kiedy Tychy były budowane właśnie w tym okresie od 51 roku w górę, tak, w dal, no to roboczo posługiwano się w dyskusjach, tak, między głównym, powiedzmy, sponsorem, tak, a wykonawcami, takimi no, określeniami osiedle A, osiedle B, osiedle C, osiedle D i tak dalej. No i rzeczywiście to się przyjęło. Co prawda, te osiedla mają też swoje nazwy pełne, bo osiedle A to jest osiedle Anna, osiedle Z to osiedle Zuzanna. Natomiast rzeczywiście raczej mieszkańcy używają tych liter, mówiąc o swoich osiedlach, skąd pochodzą, gdzie mieszkają. Mało tego, bo ulice, które są na tych osiedlach, również swoje nazwy rozpoczynają od liter danego imienia, czyli na osiedlu S będzie, dajmy na to, ulica Zgrzebnioka, na osiedlu F Fitterberga i tak dalej, i tak dalej. Także jest to unikatowe na pewno. Wydaje się to takie troszeczkę chłodne, pozor. Nie, że mieszkam na osiedlu N, A, na osiedlu E, na osiedlu A, że może gdzieś tam to miasto jest takie sztywne bardzo, nie? Ale jest zupełnie inaczej. Znaczy te nazwy są, wiążą się też z tożsamością rzeczywiście mieszkańców danego osiedla i każdy no, z uśmiechem na ustach nieraz mówi o tej swojej literce alfabetu, którą przypadła.
14: A od kiedy Tychy były miastem trajtków? Wyjaśnijmy dla niektórych, co to znaczą trajtki.
15: Tak, mówimy tutaj
14: autobusy
15: o
14: na szelkach? Tak. Inaczej też.
15: Autobusy na szelkach, tak. No w Tychach jest w ogóle w Polsce jest w ogóle bardzo niewiele miast, to jest bodajże jeszcze trzy miasta, tak mi się wydaje, w których są trolejbusy właśnie, czyli tak zwane autobusy na szelkach, tak? To są takie autobusy, które przemieszczają się dzięki sieci elektrycznej, która jest umieszczona nad drogą, one się na niej wpinają i pobierają prąd. Także w ogóle dzisiaj, prawda, w tym czasie, kiedy mówimy o tym ekologicznym transporcie, to wydaje się to rozwiązanie bardzo nowoczesne i rzeczywiście tak było wcześniej. Konkretnego roku, kiedy trolejbus się pojawiły, pani nie poda. Muszę powiedzieć, że tutaj nie pamiętam, jaki to był dokładny rok, natomiast rzeczywiście od samego początku to Tychy były projektowane tak, żeby być miastem przede wszystkim nowoczesnym. Tak? One miały robić wrażenie. I to widać.
14: Mhm. A jeśli, moi drodzy, chcielibyście zobaczyć piramidę, to nie musicie jechać do Egiptu, prawda?
15: Tak, tak. Tychach mamy takie miejsce. Jest to między innymi hotel, ale jest to rzeczywiście piramida. Oprócz tego mamy też Bramy Słońca. To jest budynek, w którym rzeczywiście, i tu uwaga, rzeczywiście, pierwszego dnia zimy można zobaczyć, jak nad tym budynkiem wschodzi słońce. On rzeczywiście przypomina bramę. No przy piramidzie ciężko akurat spotkać jakieś rzeczy związane z Egiptem, ale wewnątrz rzeczywiście są takie.
14: Wielbłądy tam dookoła nie chodzą, za to jest przepiękne jezioro. Można popływać na przykład łódką, żaglówką, rowerkiem wodnym. Tak. Kuba, jeszcze jedno takie pytanie. Ile Tychy mają dzielnic dziś i która jest najstarsza?
15: Ile Tychy mają dzielnic? Są osiedla właśnie ponumerowane, nazwane tymi literami od A do Z. No i tutaj najstarszym osiedlem, które powstało po roku 51, jest osiedle A, siłą rzeczy. Natomiast to nie jest najstarsza dzielnica Tychów. No Tychy składają się również z takich dzielnic, które dawniej były czasami niezależnymi wsiami. Czyli na przykład mówiliśmy przed chwilą o Jeziorze Paprocańskim i Paprocany były osobną wsią niegdyś. Tak samo Wilkowyje, były też dawne wiejskie przysiłki Tychów, Cielmice, Urbanowice, no i też same stare Tychy. No stare Tychy, powiedziałbym, są najstarszą częścią Tychów, ale rzeczywiście są miejscem, w którym widać to, że to miasteczko przed rokiem 51 wyglądało inaczej. Mamy tam rynek rzeczywiście, tak, jest tam taka drobna zabudowa. Swego czasu w ogóle po roku 89 pojawiły się pomysły, żeby to stare miasto przerobić w taki sposób, żeby wyglądało ono w taki sposób jak wiele innych miasteczek, to znaczy, żeby każda kamienica miała osobny tam pastelowy kolor, różowy, zielony, powiedzmy niebieski, żeby było takie malownicze, trochę też przez to sztuczne, nie? Bo to tak nie wygląda. Przecież tego pomysłu na szczęście nie zrealizowano, no i dzisiaj możemy jeszcze dalej na tych starych tychach oglądać te stare zabudowania, które są tam obecne. Z jednej strony właśnie takie dawne kamieniczki, ale też dawne gospodarstwa, które gdzieś tam między czasami tymi blokami stoją dalej, nie? Tam akurat nikt dzisiaj krów nie trzyma między blokami, dawniej się tak zdarzało, ale rzeczywiście są to gospodarstwa czasami rolne, znajdujące się pomiędzy blokami. To jest na pewno ciekawe.
14: Bardzo Wam dziękuję za tą piękną opowieść o Tychach. Moimi gośćmi byli współkurator wystawy Jakub Skucha i Agnieszka Woszczyńska z Muzeum Miejskiego w Tychach. Bardzo Wam dziękuję.
15: My również dziękujemy.
16: Dziękujemy, zapraszamy.
3: Odsyłamy, zapraszamy nie tylko w tyskie miejsca. Sezon w pełni, mnóstwo imprez plenerowych organizowanych przez nasze ośrodki, muzea i galerie pod chmurką. Do tego miejskie domy kultury nie stoją z boku i tu dzieje się wiele. Zajrzyjcie więc na stronę chociażby tego, który macie najbliżej swojego domu. Edyta Czekaj, dziękuję.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
17: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
18: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
19: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
3: Oprócz deszczu, oprócz mokrych, śliskich dróg mamy też inne utrudnienia, inne przeszkody. Chodzi o roboty drogowe, które trwają w wielu miejscach w regionie. W Rudzie Śląskiej na przykład jeszcze dziś drogowcy pracują na ulicy Sosanek na skrzyżowaniu z ulicą Astrów. To ostatni dzień utrudnień.

No łatwo nie było, ale nareszcie jest. Mamy w końcu piątek, korzystajcie od samego rana. W Meloradiu podkręcamy tempo i razem z wami czekamy na weekend. Waldek Darłak, siema, hej, to już w pół do siódmej.

Marshmallow i Ellie Goulding. Save my love. Melo Radio za 20 minut, 7. Podkręcamy tempo. Za chwilę poranny vibe check. Mam dla was kubek Melo Radia. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. To numer do nas, do studia. Powiedzcie, co tam u was z samego rana i co się szykuje w weekend. Można się chwalić. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Czeka kubek.

0: John Summit i Chainsmokers All The Time. A to jest Gosia. Cześć Gosia, hej. Cześć, siema, siema, Gosia. Ty gdzieś w biegu chyba.
1: No, jadę do pracy właśnie. Trzeba było wcześniej wstać, więc pędzę.
0: Słuchaj, pędź, zdąż. Wszystko o czasie, żeby dzisiaj było, ale teraz nie o pracy, tylko powiedz, co tam w weekend się szykuje u ciebie, co?
1: Na pewno jakieś zakupy, spotkanie ze znajomymi. Taki luzik.
0: Taki tam, fajny weekend, luzik. No i o to chodzi w weekend, żeby był luzik. Gosia, na to też trzeba znaleźć czas, a piątek, sobota, niedziela to jest idealny moment. A to jest idealny moment na...
2: Trzy szoty w Melo. W Melo, Melo.
0: Gosia, basen czy plaża?
1: Plaża.
0: Mango czy ananas?
1: Ananas.
0: A koszykówka czy siatkówka?
1: Tak.
0: Jeszcze raz?
1: Siatkówka,
0: bo usłyszałem tylko K. Słuchaj, teraz też coś na K. Kubek Meloradia mam dla ciebie, pakujemy, wysyłamy taki merch, zgarniacz. Mega piątku i jeszcze fajniejszego weekendu, Gosia, pa.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradio od samego rana w piątek. Za 13 minut siódma. David Guetta i Ray.

0: Felixian, Jasmine Thompson, Ain't Nobody. Fajnie buja ten numer, bo fajny piątek nam się rozkręca. Newsy będą już za chwilę.
1: A w nich poczęstuje was truskawkami.
0: No i też fajnie się zapowiada. Za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy
0: Don't Want Your Love to Illinium w Melo. Do kompletu jeszcze by się przydała fajna prognoza pogody. Za chwilę sprawdzimy, jaki będzie piątek.
2: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystko. Produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?

0: 9,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200

gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: nocy w wielu miejscach w regionie popadało. Poranek też deszczowy. W ciągu dnia możemy spodziewać się różności. W końcu jednak rozpogodzi się, będzie ładnie, będzie dosyć pogodnie. Temperatura dzisiaj w okolicach 16 stopni. W sobotę bardzo podobna temperatura, bardzo podobny wynik na termometrach. Niedziela ma być cieplejsza. 20 stopni więcej słońca, ale deszcz też niewykluczony.
1: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Adwokat od trumien na kółkach zatrzymany przez policję. 46-letni Paweł K. nie stawił się do zakładu karnego, gdzie miał odsiedzieć 18 miesięcy za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Ukrywał się na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim, mówi komisarz Adam Dębiński z policji.
3: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
2: Za poszukiwanym na początku maja sąd wystawił list gończy. Polska i Włochy mają podpisać nowy traktat o współpracy dwustronnej. Działania zapowiedzieli Donald Tusk i Giorgia Meloni. Coraz więcej polskich truskawek pojawia się na rynku. Owoce pochodzą ze szklarni i tunelów foliowych. Kilogram owoców kosztuje od 30 do 35 zł.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Ej, no, to ja wam jeszcze do tych truskawek dołożę energetyczną muzę, tak żebyście poczuli się jak na All Inclusive od samego rana w piątek. Podkręcamy tempo, Waldek Derbak. Cześć, hej, jest siódma.

Stars. Czujcie się jak gwiazdy dzisiaj, tak czujcie się u nas w Melo. Podkręcamy tempo, 12 minut po siódmej. Niby znów taka siódma rano w tym tygodniu kolejna, ale dzisiaj jest jakoś inaczej, nie? Piątek działa. Wy też podziałajcie dzisiaj odpowiednio mocno od samego rana. Żeby było łatwiej, to my podkręcamy tempo i takie numery mamy dla was. Niech was zniesie w ten piątek. Kygo i Khalid już teraz i Save My Love w Melo.

Stripsy Kubańczyk. W Melo Radio tak podkręcamy tempo. Już niedługo, w samym środku lata, wydarzenie, którego nie możecie przegapić. Najlepsza impreza nad polskim morzem w te wakacje. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia. To będzie weekend pełen gwiazd muzyki elektronicznej i 3 dni pełne intensywnego Melo. Swoje sety zagrają wam m.in. Afrojack, Hardwell, Cosmic Gate i James Hype. A my mamy dla was bilety na Sunrise Festival. Zainteresowani? Będą do zgarnięcia już dzisiaj. Słuchajcie uważnie Melo Radia. Zapro na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Do zdobycia już dziś w Melo. A my podkręcamy tempo. Elok już teraz. Dive into the ocean w Melo Radio. 19 minut po 7.

0: Oscar Matka i Sweet Nothings w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana w piątek. Dzisiaj wszyscy wcześniej zaczniemy weekend, ale zanim to jeszcze w tej godzinie, jeszcze przed ósmą, będę miał dla was mega premierę wielkiego artysty, który tym razem zaprosił też pewną wschodzącą gwiazdę do współpracy. Już za chwilę więcej szczegółów. Bądźcie w Melo razem z nami. 28 minut po siódmej.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Autopromocja. Poznaj Melo Radio online. Sprawdź nas na TikToku. Zobacz Melo na Instagramie. I zalajkuj na Facebooku. Słuchaj Melo Radia gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W swoim mieście albo na playermeloradio.pl. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Julia, Marek, Melo Radio zabiera was na Tomorrowland do Belgii!
2: Wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i poczuj klimat tej niesamowitej imprezy. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje, spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rosbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrosbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca. Serio? Latasz takim profesjonalnym dronem? Skąd to umiesz?
13: Zrobiłem kurs w dronedu.pl. Nauczyli mnie obsługiwać drony z kamerą termowizyjną, robić inspekcję turbin i paneli słonecznych.
7: Brzmi drogo.
13: A właśnie, że nie. Dzięki dotacjom unijnym zapłaciłem tylko 250 zł. I mam międzynarodowe uprawnienia honorowane w całej Unii.
14: Chcesz tak jak oni? Wejdź na dronedu.pl i wypełnij formularz. Dronedu.pl. Ucz się, lataj, zarabiaj.
15: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
16: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
15: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Być albo nie być.
18: Szekspir po raz pierwszy w języku śląskim.
19: Pomści mord na nim podły i nieludzki.
20: Dynmark to Zuchthaus.
18: Światowa prapremiera 15 maja w Teatrze Śląskim.
20: W niebie i na ziemi więcej rzeczy, jakby mogło filozofom się naszym Kejsik przyśnić.
18: Tragedio Hamleta. Księcia Dynmarku. Reżyseruje Robert Talarczyk.
19: Zapraszamy.
2: Po reklamie.

0: Bella Ciao, El Profesor, podkręcamy tempo w Meloradio już za 18 minut 8.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Calvin Harris to artysta, który sprezentował nam już wiele gorących hitów. Zapraszał do współpracy bardzo różne głosy. Zawsze wychodziły z tego mega numery. No i tak zapowiada się też teraz długo wyczekiwana nowość z wokalem irlandzkiej gwiazdy jazzy. Calvin pochwalił się pracą nad tym utworem już kilka tygodni temu na swoich socialach i nareszcie efekt tej pracy jest do posłuchania. Numer, który powoduje, że wiosna szybko zamienia się w lato. Premiera w Meloradiu. Calvin Harris i jazzy. Satisfy.

0: Jason Derulo, od razu robi się gorąco jak Acapulco w Melo Radio. Już po godzinie 8 na pewno gorąco zrobi się tym, którzy powalczą o tytuł gotowego na wszystko, albo gotowej. W tej zabawie do zgarnięcia Super Melo Merch będę miał dla was, więc już teraz się szykujcie, bo to już niedługo będzie okazja zgarnąć taki merch od Melo, skiety i melotorba. No dobra, niedawno było o truskawkach, to o czym teraz szykujesz?
1: A teraz będzie o rzepaku.
0: I to już za chwilę w newsach więcej. Dajesz do myślenia. No dobra. To za chwilę też o pogodzie będzie.
2: A już o 8 zagramy
0: Jazzy Spirits i Can't Deny It w Melo Radio. I tak wam zagramy, gdy wszyscy inni będą jeszcze gadać. Za 8 minut 8 w Melo.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Szukasz niezawodnego wsparcia?

0: Świadprofessional.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora. Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
14: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
13: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
17: Tak, i to lepiej niż ja.
18: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
19: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
20: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
21: Po reklamie.
22: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
23: Gliwicach trwają prace związane z rozbudową, modernizacją systemu sterowania ruchem. Dla kierowców oznacza to, że stoją oni nieco dłużej na czerwonym. Droga jest pusta, oni stoją, zastanawiają się, o co chodzi. Miasto wyjaśnia, to nie jest awaria, to są prace związane z przebudową systemu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: W nocy rozpadało się w wielu miejscach, piątek zaczął się od deszczu. Spodziewamy się jednak rozpogodzeń i słońca. Dziś na termometrach w Katowicach, w Tychach, w Gliwicach 16 stopni i to jest temperatura maksymalna. Jutro bardzo podobnie też 16-17. Najcieplej ma być w niedzielę, jeśli chodzi o weekend 20 stopni. Po weekendzie wahania temperatur we wtorek 11 stopni tylko.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam. Sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Dziś o 10:00 poznamy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wyznaczy go prezydent Karol Nawrocki. To po tym, jak ze stanowiska zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Nawet o połowę mniejsze plony rzepaku niż w ubiegłym roku. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
4: Rośliny po zimie były po prostu przemrożone. Przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu.
3: W tym roku sukcesem będzie zarobienie chociaż na pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. Na koniec o tym, że Polak został wybrany na wiceprezydenta Europejskiej Federacji Narciarstwa i Snowboardu. Chodzi o działacza Polskiego Związku Narciarskiego Wojciecha Gumnego. Decyzję podjęto podczas spotkania przedstawicieli europejskich federacji w Słowenii.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: To już ósma na zegarach i pewnie jesteście w natłoku tak zwanych obowiązków. Będziecie mieli okazję za chwilę udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. Bo na piątek przecież na pewno. Waldek Derwak, cześć, hej!

0: tabletkę, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To my też czekamy na ciebie właśnie teraz. Nie musicie brać taksi, wystarczy, że weźmiecie telefon i zadzwonicie do nas teraz.
1: 321-321-777 321-321-777.
0: Czekamy już teraz na dwie osoby. Gotowi na wszystko, startujemy z tą zabawą już niedługo. Nie zaczniemy bez was. Dwie osoby mają szansę zgarnąć merch od Melo. Czekają skiety i Melo torba. Czekamy na was. 321-321-777. Próbujcie już teraz, może to właśnie wy będziecie dzisiaj gwiazdami przy piątku.

0: DJ Fresh, Rita Ora, Hot Right Now. Ja wam mówię, będzie gorąco.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Cześć, cześć Milena.
2: Cześć.
0: Cześć. Milena, orientuj się. Milena na wyjazd weekendowy się szykuje. Gdzie ty jedziesz, powiedz?
2: Do Krynicy Morskiej.
0: Będzie, nieźle. No dobrze, jest też Tomek. Cześć, Tomek.
3: Cześć, cześć.
0: Cześć, siema. Tomek to jest niezły zawodnik, bo zakończenie sezonu Ligi Tenisa Stołowego planuje na weekend. Też będzie się działo u ciebie.
3: Oj, coś na pewno.
0: Na pewno. No dobra, pozostawmy lekkie niedomówienie, za to bardzo jasno i konkretnie teraz muszę wam powiedzieć o tym, co przed wami. Za chwilę pojawią się dwa pytania. Jeżeli odpowiecie poprawnie dwa razy, to dostaniecie skiety. Za jedną prawidłową odpowiedź jest melotorba. A najważniejsza zasada tej zabawy to to, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. I czy to jest jasne?
3: Jasne.
0: Milena?
2: Jasne.
0: No to zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pierwsze pytanie dzisiaj. Który ocean jest największy? Ocean Atlantycki czy ocean spokojny?
3: Tomek.
0: Tomek.
3: Spokojny.
0: Brawo, Tomek.
4: I jak spokojnie to powiedział.
0: No, spokój w głosie. Dobrze, jeden punkt na twoim koncie, Tomek. Jest jeszcze drugie pytanie. Uwaga, Milena, bądź czujna. Leniwce potrafią wstrzymać oddech dłużej niż delfiny. To prawda czy fałsz?
3: Tomek
0: znowu?
2: Nie słyszałam pytania.
0: Tomek?
3: Prawda.
0: Prawda! To prawda, Tomek. Wytrzymują aż 40 minut, a delfiny 20 minut maksymalnie. Milena, ty się nie przejmuj. Dla ciebie też coś mamy fajnego. Usłyszałaś to, Milena?
2: Tak, tak.
0: To najważniejsze, że to usłyszałaś. Słuchaj, tak. Dzisiaj nieważne pytania. Grunt, żebyś wiedziała o tym, że weekend przed tobą i żebyś usłyszała, że zgarniasz Melo Merch też, bo w tej zabawie każdy zadowolony, zwłaszcza w piątek rano. A dla Tomka, no pełen pakiet po prostu. Dwie poprawne odpowiedzi dla ciebie. Skiety pakujemy, wysyłamy. Bawcie się dobrze i odpowiednio ogarniajcie ten weekend.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradiu.

0: Hej, Bonnie, halo. Wiem, że niektórzy to dryfowali troszeczkę tak do tego piątku, innym udaje się dopłynąć, jeszcze inni by chcieli podriftować z kolei. Słuchajcie, grunt, żeby razem z Melo, bo my podkręcamy tempo i ten weekend zaczniecie zdecydowanie szybciej niż inni, bo przecież jeszcze przed 10:00. A póki co, w 8:30 w Melo.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka. Codziennie.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
20: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
19: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
21: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
22: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

0: Wish You Were Mine, Philip George. No mamy piątek, a jak mamy piątek, to mamy też szybką kasę. A skoro to piątkowa szybka kasa, to 500 zł, 500 czeka na was.
1: Wow.
0: A my
1: super.
0: Mamy tylko jedno pytanie, ale za to bardzo konkretne. Na co pójdzie ta kasa, Hubert?
2: Na świętowanie zakończenia 5-letniej nauki technikum. Pójdziemy na miasto, usiądziemy w jakiejś knajpie i będziemy świętować razem z partnerkami moich znajomych.
0: I to jest bardzo dobry plan na weekend.
1: Pewnie.
0: A ty co wymyśliłeś, Krzysiek?
3: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, żeby to maturze właśnie iść na kremówki.
0: Prawda, maturzyści, weekend przed wami. Dobre. Też kasa się przyda. Czekamy na was na meloradio.pl. Dajcie znać, na co wydacie szybką kasę. Od Meloradia 500 czeka. When the

0: modelki włodarskiej. Już niedługo będzie można sobie zanucić, a nawet głośno zaśpiewać. Lato, lato. Lubię cię jak lato. No kto by nie lubił? Czekamy tylko. Lato, wiadomo, wakacje też. Zbliża się 9:00 już za 9 minut. No to wiadomo, że będą newsy za chwilę.
1: No po truskawkach i rzepaku to już musi być impreza. I będzie.
0: Piątek w końcu. No to szykujemy się.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Kongs i Galaxy w Melo. Za chwilę też coś o pogodzie będzie.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonu w Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
9: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
10: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
0: Po reklamie.
11: Melo Radio Śląsk. Trafik.
12: Kierowcom w Gliwicach przypominamy, wyjaśniamy, skąd pewne niedogodności ostatnio. Kierowcy stoją na czerwonym, choć droga jest pusta, ale to nie jest kwestia awarii. To kwestia przebudowy systemu sterowania ruchem. System ma być nowocześniejszy. Takie utrudnienia będą się jeszcze pojawiać.
13: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
12: W nocy deszcz, nad ranem deszcz, ale w ciągu dnia przejaśnienia. Jeszcze do południa przewaga chmur, za to po południu powinno być ładniej. Spodziewamy się słońca, spodziewamy się konkretnych bardzo przejaśnień. Temperatura będzie dzisiaj krążyć wokół 16 stopni. Jutro bardzo

0: Podobnie padać nie powinno w sobotę, za to w niedzielę możliwy przelotny deszcz i 20 stopni.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Na początek apel o wsparcie dla strażaków walczących z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy dowożą zmęczonym ciepłe posiłki, mówi jedna z organizatorek pomocy, Barbara Wojciechowska.
4: Gotują zupę, my robimy w warsztatach terapii zajęciowej kanapki. Każdy pomaga jak może.
3: Chcący pomóc mogą zgłaszać się do budynku OSP w Józefowie. Jutro Peter Madziar zostanie nowym premierem Węgier. To podczas inauguracyjnej sesji nowego Zgromadzenia Narodowego. Po niej w centrum Budapesztu będą huczne obchody zmiany reżimu. Na koniec ważna informacja tuż przed weekendem. Znani sportowcy też lubią prawdziwe dobre melo. Rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis przyznał, że lubi się bawić i imprezować, a także nie jest abstynentem, ale pilnuje równowagi i podobno nie przekracza granic.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: A my właśnie teraz przekraczamy granicę dziewiątej i to znaczy, że mamy znów dla was dużo energetycznej muzy i podkręcamy tempo. Inni gadają, my już gramy. Waldek Darmak, cześć, hej, siema, dekonks na początek.

0: Mad World i Dennis Lloyd. Ja wiem, że świat was cisnął mocno w tym tygodniu, no ale w końcu mamy piątek i teraz to wy będziecie mogli mu oddać. To wszystko oczywiście niedługo, bo zdecydowanie szybciej niż inni zaczniecie weekend z Meloradiem jeszcze przed 10, a na razie to my mamy 11 minut po 9. Już? I słuchajcie, no już za chwilę to zadzwonimy do kogoś, kogo o dziwo dawno słychać nie było.
1: Oh.
0: Też będziesz zaskoczony.

0: Ray Dalton i All We Got. No to uwaga, słuchajcie tego, co my mamy tutaj dla was przygotowane. Będzie nieźle, coś czuję. Czy ja jestem złośliwy czasami? Tak szczerze.
1: Często, no.
0: Często, aha. No to właśnie teraz chyba będzie ten moment, tak trochę, co?
1: No tak.
0: Florida. Słuchajcie, mamy dla was super propozycję do zgarnięcia zaproszenia na koncert, który już 23 maja w Warszawie gwiazdą Florida. A żeby wygrać takie zapro, to musicie odpowiednio zareagować, gdy do was zadzwonimy. W tym tygodniu obdzwaniamy ludzi z naszej radiowej ekipy tak, żebyście wiedzieli, co trzeba konkretnie zrobić. No i sprawdzamy, czy wszyscy od nas wiedzą, jak zareagować. I dzisiaj, zobacz, znasz ten numer?
1: Znasz? No widzę, oczywiście, że znam. No. Ciężko nie znać.
0: Kogo mam na celowniku, to ty już wiesz. To na razie może jeszcze nie powiemy, zobaczymy, czy poznają po głosie. Ktoś kogoś jakoś tak tutaj chyba trochę nie ma, nie?
1: Cicho, spokojnie.
0: No, czekaj, zobaczymy, czy tak ktoś nie wyłączyła czasem. No, telefonu. Jest sygnał, dobra, nie odzywamy się. Mam nadzieję, że ją obudzę.
2: Halo?
3: I get a good feeling.
2: Yeah.
1: Tak, dała radę.
0: Siemanko.
2: Siema, wy się za mną już mega stęskniliście, widzę.
0: Słychać wow. Po głosie, nie? Słychać, no. Słychać. Ja najbardziej.
2: Słychać.
0: Ja najbardziej.
1: Potwierdzam.
2: Czekaj, na pewno.
0: Bo ty na wakacjach jesteś takich krótkich nad morzem, to ja muszę cię zapytać. Jak tam, pada śnieg?
2: Jest super, liczyłam, że będzie 40 stopni i będę mega opalona. No niestety trochę wieje, ale i tak jest super. Bo nie ma was tutaj. Pozdrawiam.
0: Przyznaj się, że myślałaś, że ten telefon to room service i ci śniadanie przyniosli, co?
2: Ja w ogóle nie wiedziałam, co to dzwoni. Ja sobie, wiesz, jem kanapeczkę, jest super, popijam kawkę, piękne życie, a tu nagle ktoś dzwoni, mówię, co jest grane.
0: I to jeszcze sprawdzi. Ci poranek. Wow. Daria,
2: pozdro. Dzięki.
0: Wracaj szybko, widzimy się i słyszymy w poniedziałek. A wy pamiętajcie o tym, że wasza reakcja jest najważniejsza na ten dźwięk, który usłyszycie u nas. Wtedy, jeśli odpowiednio zareagujecie, zgarniecie bilety na koncert Florida.

0: Beautiful Anima. Melo Radio. Takie dźwięki u nas w piątek rano, 25 minut po dziewiątej. No piątek już mocno rozkręcony, wy na pewno też, ale my cały czas podkręcamy tempo, bo przecież weekend przed nami. Written in Nightcrawlers. No skoro piątek, to Friday musi być.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Śląsk na 9.

0: promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Don Diablo, Clapton i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapachnego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Meloradio.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Autopromocja. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
10: Być albo nie być.
11: Szekspir po raz pierwszy w języku śląskim.
12: Pomści mord na nim podły i nieludzki.
13: Dynmark to Zuchthaus.
11: Światowa prapremiera 15 maja w Teatrze Śląskim.
13: W niebie i na ziemi więcej rzeczy, jakby mogło filozofom się naszym Kejsik przyśnić.
11: Tragedio Hamleta, księcia Dynmarku. Reżyseruje Robert Talarczyk.
12: Zapraszamy.
14: Halo, Czesiula. Cześć, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
15: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Tarata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
18: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Się nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Gibbs w Melo Radio i z tobą. No właśnie, razem zdecydowanie fajniej, lepiej, przyjemniej, nie? Jak zaskakujące może być. Czy wy to już widzieliście 100 razy, czy dopiero 99? Bo jak tak, to wbijajcie do naszego Instagrama albo na przykład na meloradio.pl i zobaczcie, co wczoraj zrobił w naszym studiu Tomek i jak zaskoczył Ulę. Ale historia co?
1: Jezu, cudowna historia. Fajnie było dołożyć te 3 grosze do tej historii, do przygotowań, żeby się Ula nie zorientowała.
0: Nazwij to wprost. Po prostu musiałeś mocno naściemniać i odwracać uwagę Uli, tak, żeby nie zauważyła tego wszystkiego, co się działo wcześniej. Oświadczyny na antenie Meloradia. Zobaczcie to cały czas na naszym Instagramie i na meloradio.pl też możecie wbijać. Śmiało. Za 20 minut 10. Mega wzrusz.

0: Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was. Don't Wanna Go Home. No ja się wcale nie dziwię takiemu nastawieniu. W końcu piątek mamy to Meduza. I mamy! Mamy! Mamy weekend!
1: No mamy. I teraz mamy, tak.
0: Mamy,
1: teraz.
0: To na co czekaliście, tak. Słuchajcie, mamy, więc korzystajcie, zdecydowanie możecie sobie powiedzieć...
2: Mission complete!
0: Mamy to, zaliczone cały tydzień, tak jak tego chcieliście, to teraz korzystajcie, ogłaszamy. Weekend otwarty i rozpoczęty.

0: Ależ to był tydzień. Działo się bardzo dużo. Scooter, How Much Is The Fish, gwiazda tegorocznego Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bilety też będą u nas dzisiaj. Bądźcie blisko, a teraz to już korzystajcie z Adim z weekendu. Dzięki, dzięki.
1: No właśnie, Adi, chodź tu.
0: Za 10 dziesiąta.
2: A już o 10 zagramy
0: Hans Ax i Golden w Melo Radio. I taką muzę odpali wam Adrian na początek tej nowej godziny, po 10. Dobre zamknięcie.

czwartku awokado w siatce 500 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
1: Kierowcom przypominamy o utrudnieniach, które od kilku dni na ulicy Strzelców Bytomskich, takie prace, można by rzec, kosmetyczne, wymiana krawężników, regulacja krawężników, mamy ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, ruch odbywa się, ale kierowcy proszeni są o ostrożność. Padało nad ranem zresztą też, ale to, co nas czeka w ciągu najbliższych godzin, to są rozpogodzenia. Zwłaszcza wczesnym popołudniem i po południu zobaczymy słońce. Temperatura wzrośnie do 16 stopni. Jutro temperatura bardzo podobna, pogoda bardzo podobna. Troszkę słońca, troszkę zachmurzenia, a w niedzielę cieplej, bo 20 stopni. Może za to przelotnie popadać.

0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. 3 miesiące przed terminem otwarto nowy wiadukt nad drogą numer 86 w Będzinie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chwali się przyspieszeniem prac i ma dobrą wiadomość dla kierowców, którzy od roku codziennie stali w korku.
2: Ruch został w pełni przywrócony zarówno na DK86, jak i na łącznicach oraz samej ulicy Wolności.
1: Podkreśla Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W miejscu dwóch starych obiektów powstał nowy wiadukt z miejscem dla kierowców i rowerzystów. Rowerzyści z Gliwic powalczą o tytuł rowerowej stolicy Polski. Każdy mieszkaniec może kręcić dla miasta kilometry. Wystarczy pobrać aplikację i rejestrować przejazdy, mówi Łukasz Gorczyński, wiceprezydent Gliwic.
3: To przede wszystkim jest zachęta do tego, żeby właśnie używać tego roweru jako środka transportu.
1: Wyścig o tytuł rowerowej stolicy Polski rozpocznie się 1 czerwca. W wiadomościach za godzinę o kolei, która pojedzie z Tychów do Bierunia, PKP PLK planują kolejną inwestycję.
4: Mamy już prawie 10. Newsy Meloradia. Marcin Sikora. Umowa SAFE stanie się faktem. Jej podpisanie zaplanowane jest na dziś w Warszawie. To około 13.30. Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy euro na obronność. Rosjanie ogłaszają jednostronne zawieszenie broni od dziś do niedzieli. Ukraińcy odpowiadają ostrzeżeniami, że w najbliższych dniach zdecydowanie nie zalecają zagranicznym delegacjom wypraw do rosyjskiej stolicy.

0: bo na niebie nad Moskwą mogą pojawić się ukraińskie drony. Jesteście kreatywni, możecie zdobyć 10 tysięcy złotych nagrody. Otrzymają ktoś, kto uprości procedurę opłat za parkowanie w Szczecinie. Miasto ogłosiło konkurs, mówi Wojciech Jachim.
1: No mamy świadomość, że można to zrobić lepiej. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza.
0: Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.
2: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: 10 na zegarach, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, no i mamy piątkowy melo. Słuchajcie, zaraz pogadamy o wydrach, bo mają coś ważnego do przekazania. Huntrix Golden już teraz.

Another Talk to You, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A to na pewno da wam dużo dobrego wajbu. Słuchajcie, czytam właśnie o wydrach, tych cudownych zwierzakach, które oglądamy na TikToku i Instagramie. I podobno kiedy śpią, to trzymają się za łapki, a robią to po to, by nie porwał ich prąd. A do tego, no żeby nic je nie rozdzieliło. I przyznacie, że to jest bardzo romantyczne i przepiękne. No i morał tej historii jest krótki i wszystkim znany. Bądźcie jak wydry, trzymajcie się za ręce.

0: Jasmine, Jason Ross, Brina Grace i Ultra Love. Tak, podkręcamy tempo w nowym Meloradio. I skoro piątek, to serwujemy wam taką muzę, żebyście mieli dużo energii na cały dzień. W tej godzinie będzie coś nowego od pana Harrisa, ale szczegóły za moment.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Eryka, Maciek, Meloradio zabiera was na Tomorrowland do Belgii.
4: Mam ciary po prostu.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i poczuj klimat tej niesamowitej imprezy. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego. Z tego Melo.

0: Reklama. Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki ala rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3890.

0: dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No
4: do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Po reklamie. Autopromocja. Pojedź z Meloradiem na Tomorrowland. Serial, Robin Schulz, Samfeld, Swedish House Mafia, Skytech i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i poczuj klimat tej niesamowitej imprezy. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Sanach i Melodia, tak podkręcamy tempo. No właśnie, skoro piątek, to podrzucamy wam najnowszy drop najlepszych hitów i w ogóle potężnych sztosów, jakie tylko ta planeta wydała. Słuchajcie, czas na pana Calvina Harrisa, który ostatnio trochę był cicho, ale powraca i to w potężnym stylu. Do współpracy zaprosił dziewczynę, którą już poznaliście, mianowicie Jazzy. To jest laska z Irlandii. No i postanowili razem stworzyć numer, który będzie trochę z pianinem, ale jednak house'owym hymnem. Satisfy. I czy jest tutaj ta satysfakcja? No powiem wam tak. Moim zdaniem jak najbardziej, ale to wy będziecie decydować. Gramy to premierowo w Melo.

0: Sinclair, QTB i Rock This Party, Everybody Dance Now. To jest Meloradio w piątek. No i tak możemy grać. Słuchajcie, newsy Meloradia jeszcze przed 11, dokładnie jedną minutę, żebyśmy byli jak najszybciej, ale będzie też dużo dobrej muzy, czyli obiecujemy wam to, że będziecie czuć się bardzo dobrze naładowani.
1: A już o 11 zagramy
0: Sony Fodera, Think About Us. A Sony Fodera, wy dobrze o tym wiecie, ale będzie na Sunrise Festival, a wy tam razem z nami, także szykujcie się po 31 kwietnia w Kołobrzegu na Podczelu. No będzie mocno.

0: Promocja do 9 maja. Szczegóły na oszą.pl.
1: Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje, spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rozbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonów Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
6: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Po reklamie.
7: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
8: Większe przejaśnienia po południu, wtedy zobaczymy więcej słońca, zrobi się ładniej. Na termometrach 16 stopni maksymalnie. Jutro temperatura bardzo podobna, jest szansa na to, że deszczu nie będzie. Za to od niedzieli przez kilka dobrych dni, przede wszystkim deszczowo w niedzielę. Na termometrach ciut wyższy wynik niż jutro czy pojutrze, bo 20 stopni.
7: To są newsy Meloradia Śląsk.
8: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Koniec z korkami. 3 miesiące przed terminem otwarty jest nowy wiadukt nad 86 w Będzinie, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Kierowcy mogą już korzystać z nowej trasy bez żadnych utrudnień. Ruch został w pełni przywrócony.
8: Na nowym wiadukcie oprócz drogi dla aut wydzielone jest też miejsce dla rowerzystów. Tymczasem PKP PLK planują kolejną inwestycję. Właśnie ogłosiły przetarg na modernizację odcinka Tychy-Bieruń Stary. Magda Poddańczyk.
10: Według planów inwestycja obejmie wymianę 12 i budowę 3 km torów. Część istniejących stacji zostanie przebudowana. Powstaną też nowe, nazwane roboczo Tychy Urbanowice i Potok oraz Bieruń Domy Polne i Mleczarnia.
8: A prace mają ruszyć za rok. Tymczasem w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym wystartowała kampania. One nie powiedzą, ty możesz. Pracownicy zoo zachęcają, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierząt. Opowiemy o tej kampanii w wiadomościach za godzinę.
11: Zbliża się 11. Newsy Meloradia Marcin Sikora. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wybrany został nim były dyplomata i były wiceminister MSWiA Bartosz Grodecki. Na to stanowisko wyznaczył go prezydent Karol Nawrocki. Czwarty dzień z lądu i powietrza walczą o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. W akcji uczestniczą strażacy z całej Polski, śmigłowce i drony. Jak mówi jeden z pilotów bazy antypożarowej w Radawcu, pan Dawid, jest ciężko, ale najważniejsza jest pełna koncentracja.
12: Zmęczenie też swoje robię. Ogień szedł górą po koronach drzew.
11: Akcja trwa, służby potwierdzają, że w większości pożar został już opanowany. Naukowcy zbadają arktyczne głębiny z pomocą robotów. Ruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję. Sprawdzą dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią. Będą szukać nieznanych dotąd organizmów.
13: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
14: Siemanko, 11 na zegarach, ja jestem Adi. No i podkręcamy tempo w piątek.

John Summit i All The Time, podkręcamy tempo i to bardzo mocno. A teraz dwa słowa o tym, co się dzieje w sieci. Jest nowy, fajny trend, który ma na celu poprawę humoru rano. I słuchajcie, sprawa jest prosta. Wszyscy narzekamy na poranne wstawanie, dlatego influencerzy wymyślili coś dobrego. W końcu dziękujemy. Case polega na tym, że po przebudzeniu odpalacie galerię, ale dokładnie rok temu. No i tam znajdujecie zdjęcie i wspomnienie, które na pewno da wam dużo pozytywnych wrażeń. I szczerze, proste, ale działa. A jak coś jest proste, ale działa, no to jest mądre.

0: Kygo Khalid i Griffin Save My Love w Melo Radio. Ochronić miłość, i co by nie mówić, ochrona miłości jest bardzo ważna i też piękna metaforycznie. Może jakaś tam matura rozszerzona jeszcze z historii albo polskiego będzie, to się przyda wam moja interpretacja. Oscar Metcalf i Sweet Nothings jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Autopromocja. Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. Po 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim, a

0: Co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów, Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Być albo nie być.
11: Szekspir po raz pierwszy w języku śląskim.
12: Pomści mord na nim podły i nieludzki.
13: Dynmark to Zuchthaus.
11: Światowa prapremiera 15 maja w Teatrze Śląskim.
13: W niebie i na ziemi więcej je rzeczy, jakby mogło filozofom się naszym Kejsik przyśnić.
11: Tragedio Hamleta, księcia Dynmarku. Reżyseruje Robert Talarczyk.
12: Zapraszamy.
14: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
15: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Po reklamie. Autopromocja.
21: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
20: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik.
22: Związek Melo.
20: I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
21: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
20: Freak Fight w Melo Radio.
21: Dziewczyny górą.
20: Autopromocja. Melo Radio Śląsk. słuchaj na 95.1 FM.

DJ Remo i Sofia Loren, tak, podkręcamy tempo. No i podkręcamy hajs, szybka kasa do zgarnięcia, tu się nic nie zmienia, piątek, piąteczek, piątunio, czyli 500 zł może być wasze. Jedyne co trzeba zrobić, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie na co chcecie to wydać, a później czekacie na telefon. 5 sygnałów, tyle będziemy na was dokładnie czekali, także odbierajcie i miejcie włączony dźwięk w telefonie, jak już się do nas zgłosiliście. Trzymam kciuki, a teraz Jazzy Spritz, Can't Deny It.

0: Alpha Urban Body Talk. Mowa ciała potrafi wiele zdradzić. I zdradzić w sumie też potrafi, ale to o tym kiedy indziej pogadamy. Newsy Meloradia jeszcze przed 12, także bądźcie z nami. O tym, co ważne, będą informować nasi dziennikarze.
1: A już o 12 zagramy
0: Gearbox i Graceland. Mega zdolny facet, multiinstrumentalista, który też prowadzi swoją aktywną kampanię na LinkedInie. Także można go tam znaleźć. Czy przyjmie do znajomych? Nie wiem, ale na pewno jest otwarty na współpracę.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej.

0: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
4: Górniku, twoje doświadczenie to siła. Teraz czas na nowe możliwości. W dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona do lotów w zasięgu wzroku i poza nim. Szkolenia obejmują inspekcje, termowizje, pomiary i działania ratownicze. Kurs wart 5000 zł możesz zrobić za 250 zł. Tak, tylko 250 zł dzięki unijnemu dofinansowaniu. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na dronedu.pl, wypełnij krótką ankietę i sprawdź, czy się kwalifikujesz. Dronedu.pl. Rozwiń swoją przyszłość z dronami.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
2: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30.

0: Myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
1: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
7: Dzisiaj spodziewamy się mieszanki słońca i zachmurzenia. Po południu tego słońca powinno być więcej. Temperatura będzie krążyć wokół 16 stopni. W sobotę wynik na termometrach bardzo podobny, znowu 16 stopni. I znowu słońce plus zachmurzenie. Za to w niedzielę cieplej, 20 stopni. Pogoda jednak niepewna, może popadać. Deszczowy będzie cały przyszły tydzień.

0: są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brudziak, zapraszam. Nowy wiadukt nad 86 w Będzinie otwarty. Stało się to 3 miesiące przed terminem, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Kierowcy mogą już korzystać z nowej trasy bez żadnych utrudnień. Ruch został w pełni przywrócony.
1: Nowy obiekt ma też wydzielone miejsce dla rowerzystów. Teraz u nas o akcji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, która właśnie startuje w zoo. Reagujmy, widząc złe zachowania wobec zwierząt, mówi Aneta Błuszczek z ogrodu.
3: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania jak na przykład: nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić.
1: Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza. I na koniec zaproszenie do Rudy Śląskiej. W sobotę o godzinie 20 na placu Jana Pawła II wystartuje wyjątkowy pokaz mody. Pokaz inspirowany wielkim piecem Huty Pokój.
4: Za moment 12 newsy Meloradia, Marcin Sikora. Obrona powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich zareagowała na kolejny irański ostrzał rakietowy i dronowy. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków USA i Iranu w rejonie cieśniny Ormus. Donald Trump zapewnił jednak, że rozejm trwa. Wybierasz się do lasu? Uważaj, by nie zapruszyć w nim ognia. Pożar może spowodować rzucony niedopałek papierosa czy niezgaszona zapałka, mówi Hanna Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi.
5: Ściółka jest bardzo sucha, wręcz taka jak kartka papieru.
4: Od początku roku w lasach wybuchło już ponad 900 pożarów o łącznej powierzchni ponad 300 hektarów. Polacy grillują rzadziej, robi to już tylko 35% z nas, a 2 lata temu grillowało 56%. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Inquiry i grupę Blix.
6: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
7: Na zegarach 12, siemanko wszystkim, siadajcie wygodnie, witam na pokładzie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już doskonale znacie. Za chwilę pogadamy o książkach.

Gibbs, Dope Cups, 4Money i Win w Meloradiu. To z dedykacją dla osób, które mają do przejechania trasę. No i się jarają motoryzacją, a podobno, słuchajcie, mało książek czytamy, a to szkoda, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek i generalnie pozdrawiamy panie i panów bibliotekarzy, dziękujemy za to, że jesteście i nas wspieracie. Mi tak przy okazji przypomniała się historia z podstawówki, jak poszedłem wypożyczyć lekturę, no i powiedziałem wtedy: dzień dobry, poproszę książkę, stary człowiek, ale może. Pani się zaśmiała, a ja do dzisiaj nie wiem czemu. A tak serio, czytajcie książki, bo to mega dobre dla naszego mózgu. Przy okazji fajnie można pochillować.

0: Sony Fodero i Crystal My Lovin. Dużo miłości w tym graniu. No bo my w Meloradio lubimy grać z uczuciem i tego znajdziecie u nas bardzo dużo. Zwłaszcza, że dobre melo dzisiaj, także się szykujcie. A w tej godzinie, Lamber, dzięki, że jesteś i to razem z Tripsem.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z Boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już jutro po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
7: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: tygodniu pracy.
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
2: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert. Po reklamie.
3: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Lampery, Trips i dzięki, że jesteś. Tak, podkręcamy tempo. No i wam też dziękuję, że jesteście. I tak a propos, to dobrze, żebyście byli. Gdzie? No, w Kołobrzegu, na Podczelu, podczas Sunrise Festival. 31 lipca ruszamy na jedną z najgorętszych imprez w Polsce, gdzie będzie, no słońce to na pewno, będziemy obserwować wschód słońca, bo będziemy się tak dobrze bawić. Ale mamy tam 6 scen i genialnych artystów, których uwielbiamy i gramy ich na antenie Meloradia. Ale to, co najważniejsze, to atmosfera, wasze stylówy, to jaki macie vibe, no i też to, gdzie będziecie mieli namiot, bo gdzieś musimy siedzieć ewentualnie, prawda? Słuchajcie uważnie Meloradia, bo bilety na to piękne wydarzenie na Sunrise Festival są do zdobycia. No i liczę, że zbijemy razem pionę. Rehab, More Than Enough, to już teraz.

0: Sandra Linky, Play My Drum. Ja trochę schudłem, ale jeszcze tego bębna trochę mi zostało. No dobra, teraz nie o bębnie, a o tym, że newsy Meloradia jeszcze przed 13 się pokażą i dowiemy się, co nowego wydarzyło się w kraju i na świecie. Same najcenniejsze kwestie tylko u nas.
1: A już o 13 zagramy
0: Kung, Theophilus London i Galaxy w Meloradiu. Tak, panowie wezmą nas do zupełnie innej galaktyki, poczujemy się bardzo dobrze, bo o nas zadbają, brzmieniem w stylu lat 80. Tego nie będzie brakowało.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90

0: maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wiosna, słońce. Czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra. A ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodniej i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Zbliża się 13. Ula Harciarek. Spadną ceny maksymalne paliw. Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35. Benzyny 98 6,85, a oleju napędowego 7,03 zł. Zatrzymano poszukiwanego łódzkiego adwokata skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku. To on mówił o trumnach na kółkach. Nie stawił się w zakładzie karnym, ale i tak do niego trafi, mówi komisarz Adam Dębiński.
1: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania, a był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
0: W więzieniu spędzi 1,5 roku. Na koniec Meksyk i radość uczniów. W związku z mundialem i falą upałów wakacje zaczną się o ponad miesiąc wcześniej. Teraz temperatury sięgają tam nawet ponad 45 stopni.
2: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: 13 na zegarach, siemanko, mamy piątek. Kto jeszcze nie słyszał, no to już wie, że jest piąteczek i można chillować. I pogoda, mam nadzieję, że będzie dobra. Kungs, Teofilus, London i Galaxy, jedziemy z tym od razu.

Vintage Culture i Lost w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Tak, wspominałem trochę o tej pogodzie. Część z Was na WhatsAppie Meloradia napisała, co z tą pogodą będzie w weekend. No to sprawdzam. No i tak średnio to wygląda, powiem Wam szczerze. Sobota raczej z zachmurzeniami. Niedziela trochę lepiej to wygląda. Generalnie w okolicach 20 w sobotę i w niedzielę. No i właśnie w niedzielę będzie też sporo słońca, ale no niestety nie będzie to takie gorące, jak mieliśmy to na przykład w środę. No szkoda wielka. A przyszły tydzień zaczynamy od deszczu niestety, także szału nie ma. No ale padać też kiedyś musi w końcu, nie? Jest. Wersow o północy, może wtedy przestanie padać.

0: Gordo, Reni, Conwalti, Loco Loco, Melo Radio z tej strony. No i mówimy wszystkim siemanko, kto dopiero dołączył, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, my już gramy. Reni Conwalt, ten pan, który tutaj też się naprodukował, będzie na Sunrise Festival, to tylko daje znaka. A wy możecie tam pojechać z nami, tylko słuchajcie uważnie Melo. W tej godzinie Thomas Gray i jego Rumors, czyli numer, który ostatnio nieźle zaszalał podczas 30 Melo Radio.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Cent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na Leroy.

0: Jabłka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes i wyróżnić się na rynku? Dron.edu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa śląskiego na europejskie szkolenia dronowe. Skorzystaj z dofinansowania Unii Europejskiej i zdobądź nowe kompetencje już teraz. Europejskie uprawnienia pilota drona. Tylko za 1000 zł zamiast 5000. W programie loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku. Inspekcje termowizyjne. Tworzenie modeli 3D oraz misje poszukiwawcze. Ankietę zgłoszeniową znajdziesz na dron.edu.pl. Zgłoś się już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
16: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
16: No dobra, a ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Po reklamie.

Marlon Hofstadt i One Night of Love w Melo Radio. To jest to. Co by nie mówić, to jest nuta idealna na każdą porę, także dobrze, że na nią trafiliście akurat w tej chwili. A teraz pogadajmy o numerach, które walczą i to bardzo dzielnie. Gdyby miały tarczę, to by się broniły, ale jej nie mają, chociaż nie, mają, bo wy jesteście tą tarczą, a dokładnie wasze głosy. Słuchajcie, po 18.30 Meloradia możecie głosować na wybrane przez was numery. No, ja mam przygotowany kawałek, który ostatnio totalnie pozamiatał. No, zwyciężył, mówiąc kolokwialnie. Thomas Gray i jego Rumors, gramy to, a jak będziecie głosować, to może utrzyma tę pozycję.

0: modelki, lubię cię jak lato, to jest Melo Radio. Cały czas jedna z nowości i to lato już by mogło przyjść, żebyśmy czuli ten wakacyjny klimat, który jest nam wszystkim potrzebny. A ja już mówię dzięki, wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło.
1: A już o 14 zagramy
0: Alesso, Sasha i Destiny. No to tym Iga zacznie i przywita się z wami już punktualnie o 14, także jeszcze raz spokojnego weekendu, trzymajcie się tam ciepło, no i wracamy do siebie w poniedziałek po 10.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
6: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
3: I to razem.
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: Oh, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: O reklamie.
10: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek, on the bike.
11: Umowa dotycząca programu SAFE podpisana. Komisja Europejska przyznała Polsce ponad 43 miliardy euro pożyczek. Nasz kraj jest największym beneficjentem tego programu. Będzie można znów wchodzić do Roztaczeńskiego Parku Narodowego. Był zakaz wstępu wprowadzony w związku z suszą, no ale dzięki opadom zagrożenie pożarowe zmalało. Kolejny producent samochodów ogłosił wielką akcję serwisową. To z powodu jakościowych błędów w procesie produkcyjnym. Tym razem to Mercedes. Wojciech Hernes.
12: Mercedes wzywa do autoryzowanych stacji obsługi pojazdy z silnikami spalinowymi wyprodukowane w latach 2018-19. Chodzi o liczne modele E-klasy i S-klasy, w sumie ponad 201 tysięcy aut. Kontrola napędu i ewentualna naprawa są bezpłatne.
11: O tej serwisowej akcji producent informuje indywidualnie.
13: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Wielkie brawa. Dzisiaj Narodowy Dzień Zwycięstwa, a w piątek każdy jest zwycięzcą, bo wytrzymaliśmy do końca tygodnia. Dlatego gratulacje dla Was i z tej okazji ten piątek będzie pełen wrażeń, obiecuję. A no i czeka Was mój oficjalny, personalny statement. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.
0: Freak Fight.
1: Destiny, tak zaczynamy.

podkręcone tempo, Drive, Gibbs, Opał, Jonathan. Słuchacie Freak Fightów w Meloradiu. A teraz czas na oficjalny statement. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Proszę się skupić. Ja, Iga Dudziuk, zrywam z Konradem Skolimowskim, zwanym Skolimem. Chociaż nigdy nie byliśmy razem. Został przyłapany na Malcie z jakąś blondynką. Przytulali się w wodzie i nie tylko. Słuchajcie, byłam zazdrosna, ale już nie jestem. Ja po prostu się odcinam. I tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Koniec komunikatu. Dive into me, Alok, Khalid. To teraz w Meloradiu. Waiting all night, Rudimental, LR. To za moment. A za chwilę ważny komunikat.

0: Rudimental, Ella Erv, Melo Radio, Waiting All Night.
1: Sunrise, yeah. Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Nie jest tajemnicą to, że Melo Radio jest partnerem Sunrise Festival. To w Kołobrzegu będziemy się bawić razem z największymi DJ-ami sceny techno i elektro. Będzie mocno klubowo. To teraz tak, proszę wziąć zeszyty i zacząć notować, bo przedstawię wam kolejnych headlinerów. 2 sierpnia na czarnej scenie usłyszymy i zobaczymy Karle Rocka, Petera Ferna, Umeka, DJ-a Rasha, Chrisa, Libinga czy Siasie. Pamiętajcie, że możecie przytulić bilety, więc słuchajcie uważnie Meloradia.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A teraz przyda nam się kalkulator. Za chwilę. Titanium, David Guetta, Sia, Morten.

0: The Logical Song Scooter. To już legenda. I tę legendę usłyszycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Była dziewczyna, Alana Krupy, dostała na 18 zegarek za mniej więcej 50 tysięcy złotych. O, u nas też piątka z przodu. 5 stów do zgarnięcia w szybkiej kasie. Zgłaszacie się przez meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: To co, Marian? Rowery?
9: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
8: A raty jakie mają?
9: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
9: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95,1 FM.

A to jest Bryska w Meloradiu. Odbicie, tak podkręcamy tempo. Powiedz, który kolor jest twoim ulubionym, a powiem ci, kim jesteś. Zrobiono jakieś takie dziwne badania, które mówią nam o tym, jacy jesteśmy na bazie właśnie ulubionych kolorów. Jeżeli lubicie niebieski, to fantastycznie, macie wysokie IQ. Nie, wróć, jesteście geniuszami. Aha, niebieski kolor to geniusz. Okej, to dlatego policyjne mundury są w takim kolorze. Mamy dawać vibe geniusz.

0: No wow, Satisfy, Calvin Harris, Jazzy, to jest nowość na naszej antenie, jaka soczysta. No muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Klubóweczka, charakterystyczna klubóweczka mi siada, mam nadzieję, że wam również. Bo mamy piątek, u nas w piątek zawsze są nowości. Satisfy, Calvin Harris i Jazzy.
1: Melo Radio, podkręcamy tempo.
0: Felix Jen, Kaskada to teraz.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mamo, one latają wszędzie!
9: I mogą usiąść nawet na tobie.
10: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
14: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.

0: tych dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Po reklamie. Meloradio Śląsk.
5: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
6: Szacowana stopa bezrobocia nieco w dół. W kwietniu wyniosła 6%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o ponad 14 tysięcy. Policjanci w Wiskitkach na Mazowszu poszukują świadków okrutnego uśmiercenia jeża. Do sytuacji doszło między ulicami Kościuszki a Armii Krajowej. Maturalny maraton trwa. Dziś był egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym i jak poszło, mówią zdający w Poznaniu.
7: Spodziewałam się trochę więcej zwierząt.
8: Długa. Okay. Długa, znaczy miała dużo zadań, tak mi się wydaje, porównując do poprzednich arkuszy.
7: W jaki wynik mierzymy? Mam nadzieję, że około 70%.
8: Chciałabym 90%, ale nie sądzę, że to jest możliwe.
6: A my oczywiście trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki.
5: Jak matura? Długa. To ciekawa odpowiedź.
8: Dobra.
5: Jedni uważają, że 8 godzin, inni, że 6, ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czy sen to zdrowie? Zaraz się przekonamy. Najpierw coś na rozbudzenie. Fast Cars, Superstars i Gadudziuk. Hej!

Michael Gray, The Weeknd, zgadza się. Odeśpiew Weeknd, najpopularniejsze zdanie wypowiadane przez dorosłego człowieka, a wiecie, że to tak nie działa. W idealnym świecie powinniśmy spać najlepiej 9 godzin, bo 6 godzin snu to zdecydowanie za mało, a dzieci z kolei powinny spać mniej więcej 10 godzin i przeważnie im się udaje. Natomiast im dłużej żyję, tym bardziej rozumiem, że nieodłącznym elementem bycia dorosłym jest niestety, ale nie wysypianie się. Zocaria, Andy Dust, Caris. To teraz Meloradio.

0: 18 po 15. Florida. A wiecie, że Florida występuje w Warszawie w tym miesiącu i tak się składa, że my was wysyłamy na ten koncert. A co trzeba zrobić, żeby wygrać bilety? Już wam pokazuję. Dzwonimy do naszego szefa Krystiana. Pytanie, czy odbierze. No nie rób mi tego.
1: Sometimes I get a good feeling. Yeah!
0: Wow! Krystian, jako mój szef wysyłam cię na koncert Florydy w Warszawie.
1: Idziemy razem.
0: Dobra, idziemy razem, tylko to ty musisz się zgłosić na meloradio.pl jak coś.
1: Dobrze, ale ja mam towarzyszy tutaj ze sobą.
0: Jakich?
1: Przywitajcie się, proszę.
2: Cześć!
0: Hej! Wysyłam was wszystkich na Florydę pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl i wybierzecie mnie jako osobę towarzyszącą. Florida w Meloradio. Widzicie, jakie to jest proste? Where is my husband? Ray, David Guetta, Hypaton. Tak podkręcamy tempo w Meloradio.

0: All the Time w Melo Radio, a przyszła wiadomość od Grzegorza. Cześć Iga, sprawa jest, jak się przebudzić, gdy kolejna kawa nie pomaga? Może ktoś ma na to jakiś sprawdzony sposób? Jeżeli macie jakieś sprawdzone sposoby na pobudkę, to dajcie znać, przyjmuję głosówki i tekstówki przez WhatsAppa Melo Radio. Czekam.
1: Reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora. Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do -40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje, spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rosbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrosbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
17: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
18: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
17: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista produktów. producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
20: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
21: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarché super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
22: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
23: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
24: Po reklamie.

0: Jak zamknę oczy, to prawie jakbym była nad morzem. Du, du. I wiecie, i te mewy, i słońce, i plaża, i wiatr, i polskie morze, i zagraniczne morze. Ogólnie morze. A ja was zapytałam, a w zasadzie nie ja, tylko Grzesiek, o sposoby na pobudkę i przyszła głosówka od Grosika, taki pseudonim.
1: Siemanko, cześć i czołem. Dzisiaj wstałem po nocce i pierwsze, co zrobiłem, żeby się obudzić, to zimny prysznic. Tak przynajmniej z 5 minut pod lodowatą wodą robi lepiej niż niejedna kawa. Polecam się przełamać. Pozdrawiam jego piąteczku. Elo, melo.
0: Elo, Grosik.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. Wiesz, Ula, tak bardzo poczułam weekend, że nie spojrzałam, co tam w newsach.
1: A nie spojrzałaś, co tam, ani między innymi powiem o tym, jaka będzie pogoda.
0: O, o.
1: Na co musimy się nastawić.
0: Na słońce, prawda?
2: A już o 16 zagramy
0: New Religion, BB Rexa, Faithless. I tak wam zagramy punktualnie o 16.

0: 95.1 FM. Reklama.
1: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Morniny są gorące.
12: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
13: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
14: Chcesz wyróżnić się na rynku pracy jeszcze w trakcie studiów? Dron.edu.pl zaprasza studentów na specjalistyczne szkolenie pilotów dronów z dofinansowaniem. Zapłacisz tylko 250 zł zamiast 5000. Nauczysz się latać w zasięgu i poza nim, obsługiwać kamerę termowizyjną, tworzyć materiały reklamowe i działać w akcjach poszukiwawczych. Zdobądź konkretne umiejętności i przewagę jeszcze przed obroną dyplomu. Wejdź na dron.edu.pl i zapisz się już dziś.
15: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula Cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
21: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
22: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie. Melo Radio Śląsk na 95,1 FM.
24: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Co jest grane na Śląsku?

0: Mercato i tak będzie do września. Przypominamy też o zlocie food trucków, który już w sobotę i w niedzielę w Parku Śląskim. Wystarczy pojawić się na dużej łące, żeby skosztować różności. Oczywiście będzie dobra zabawa, będą też różne inne atrakcje oprócz jedzenia. I jeszcze jeden temat, wyjątkowy pokaz w Rudzie Śląskiej w najbliższą sobotę o godzinie 20 na placu Jana Pawła II. Coś, czego jeszcze nie było, to będzie pokaz mody inspirowany wielkim piecem Huty Pokój.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek, on the mic.
3: Ponad miliard opakowań zebrano od początku systemu kaucyjnego, informuje o tym wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska i dodaje, że rośnie liczba punktów zbiórki, w tym automatów kaucyjnych. A tymczasem jest już podsumowanie akcji Czysta Odra, jak co roku wolontariusze sprzątali do rzeczy Odry, no i zebrali ponad 200 ton śmieci, mówi organizator akcji Dominik Dobrowolski.
4: Jakieś rozebrane samochody, jakieś części domowe, jakieś sprzęty elektryczne i elektroniczne. Oczywiście bardzo dużo opon i to jest bardzo duży problem.
3: W akcji wzięło udział ponad 30 tysięcy wolontariuszy. No i jeszcze sprawdzimy pogodę na weekend. Będzie chłodno, na termometrach maksymalnie 20 stopni. No, w nocy możliwe są przymrozki do minus 4 stopni przy gruncie.
2: I mamy godzinę 16 w piątek. Wiemy, co to oznacza? Pojedynek płci. O tym więcej za chwilę. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. New Religion. Tak, zaczynamy weekend.

Maxwell, Ingrosso w Melo Radio. Jak co piątek o tej porze bawimy się w pojedynek płci, więc jeżeli macie ochotę wygrać gadżetu od Melo Radia, to jest ten moment, żeby dzwonić do naszego studia. Szukam kobiet, szukam mężczyzn. 321-321-777 to jest numer do naszego meloradiowego studia. Panie usłyszą pytania ze świata panów, a panowie ze świata pań. 321-321-777 to jest ten moment, żebyście do mnie dzwonili. Sweet Nothings, to teraz tak wam podkręcamy tempo w meloradiu.

0: Leo Walt, Black Beatles, Malo Radio. Pojedynek budzi Freak Fight. Jak co piątek pojedynkujemy się na słowa i w lewym narożniku witamy Ewelinę, siemanko.
1: Hej.
0: A w prawym Grześka, hej.
2: Hej.
0: Usłyszycie pytania nie ze swoich światów, macie 3 sekundy na udzielenie odpowiedzi. Czy zasady są dla was jasne?
2: Jasne.
0: Super, panie przodem. Ewelina, co to jest żółta kartka w piłce nożnej, za co się ją dostaje? Oj, co tam się dzieje? Ale, ale proszę bez podpowiedzi tam.
2: Nie ma podpowiedzi.
0: A coś tam w tle słyszę?
2: Radio.
0: Radio. Mhm. To co to jest ta żółta kartka?
2: Nie wiem, jak to powiedzieć.
0: No, to jest ostrzeżenie za faul albo takie nieregulaminowe zachowanie.
2: No właśnie to miałam powiedzieć.
0: Okej, okay. Grzesiu, teraz ty. Gdzie nakładamy rozświetlacz na twarzy?
2: Rozświetlacz na policzki chyba.
0: Pięknie. Brawo, Grzesiu. Ewelina,
2: proste,
0: teraz ty.
2: Dlaczego
0: facet nigdy nie pyta o drogę? To tak z przymrużeniem oka.
2: Jeszcze raz?
0: Dlaczego facet nigdy nie pyta o drogę?
2: Bo wie, gdzie jedzie. Gdzie idzie.
0: Brawo. Grzesiu, teraz ty. Znowu będzie takie trochę beauty. Do czego służy tonik do twarzy?
2: Tonik do oczyszczania.
0: Grzegorz, jak ty dobrze znasz kobiety.
2: No ja sam korzystam.
0: O, Ewelina, teraz ty. Ile czasu trwa standardowy mecz bokserski?
2: 2 minuty. Chodzi o rundę?
0: Nie 2 minuty. 12 rund po 3 minuty. I teraz tak. Nie, Grzegorz wygrywa. Brawo, Grzesiu, wygrywasz pojedynek płci.
2: Super.
3: Pojedynek płci. Freak Fight.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Tarata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

No Money Galantis, tak podkręcamy tempo. Myślcie pozytywnie, będziecie długowieczni. Ludzie mądrzejsi ode mnie są przekonani, że uśmiech i radość powodują, że wolniej się starzejemy. I ja wiem, że typowy gen Polaka sprawia, że narzekamy i się smucimy, ale nie róbcie tak. Uśmiech numer 3, proszę, i no i jazda. A jak wam ciężko, to myślcie po prostu o tym, że już mamy weekend. Galaxy, Kung z Maloradio, tak podkręcamy tempo. Nie żałuję, Smolasty Doda, to już za chwilę.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Być albo nie być.
6: Szekspir po raz pierwszy w języku śląskim.
7: Pomści mord na nim podły i nieludzki.
5: Dynmark to Zuchthaus.
6: Światowa prapremiera 15 maja w Teatrze Śląskim.
5: W niebie i na ziemi więcej rzeczy, jakby mogło filozofom się naszym Kejsik przyśnić.
6: Tragedio Hamleta. Księcia Dynmarku. Reżyseruje Robert Talarczyk.
7: Zapraszamy.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
16: No...
15: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
16: No dobra, a ty co będziesz robić?
15: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
17: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonów Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: O reklamie.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Co jest grane na Śląsku?
2: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Synoptycy straszą deszczem. Sprawdźmy, co w kinach. Będzie pewnie niejedna okazja, żeby się w kinie schować, nadrobić zaległości albo zobaczyć coś zupełnie nowego. Od dziś na dużym ekranie Mortal Kombat 2, a od tygodnia Diabeł ubiera się u Prady 2. Kina Helios zapraszają. W sobotę ma być dosyć ładnie i dobrze, bo wieczorem na placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej wyjątkowy pokaz mody, pokaz inspirowany hutą, wielkim piecem huty Pokój. W Gliwicach już jutro

0: Właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
2: Umowa z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska trafią już za kilka dni, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
2: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na politykę Federacji Rosyjskiej. A w Niemczech policja przypuściła szturm na bank, w którym przestępcy przetrzymywali zakładników. Zostali uwolnieni, ale sprawcy napadu uciekli. Nie wiadomo, jaki wzięli łup. Na koniec sprawdzimy, który kraj jest najbardziej nielubiany. No i według badania globalnego to USA. Z kolei najgorszą markę na świecie ma Izrael.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i za moment powiem wam słowo, które wam się przyda. Zapraszam na bezpłatne lekcje języka włoskiego. Iga Dudziuk, hej!

Riff, Jax Jones, mój ulubiony i Ina Rolston w Monoradiu. Jeżeli jakimś cudem nie byliście jeszcze na przerwie obiadowej, to zapraszam. Proszę się najeść, ale nie przejeść, żebyście nie byli senni, bo w końcu zaczynamy weekend. A każdy z nas doskonale zna to uczucie przejedzenia, a potem senności. I Włosi to nazwali abiocco. To w wolnym tłumaczeniu oznacza zjadłem, teraz jest mi słabo i najchętniej uciąłbym drzemkę. I widzicie, to jest słowo, które wyraża więcej niż 1000 słów. Halo, Abe and Valoradio, to teraz we Freak Fightie.

0: A tak brzmią Jonas Blue i Ray w Meloradiu.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: Aha, dlatego dzwonimy do Oli. No ma powody do świętowania dziewczyna. Przydaje się 500 zł. Weszła na meloradio.pl, zażyczyła sobie pieniędzy. Teraz wystarczy, że odbierze od nas telefon. Ola, Iga, Meloradio, siemanko.
2: Siemanko, witam.
0: Co u ciebie słychać?
2: A, bardzo dobrze. Siedzę w domu, robię kolację.
0: A co dobrego na kolację, bo ja głodna jestem.
2: Wrapy robię.
0: A tak, czy jak wpadnę, to dostanę jednego? Tak się wpraszam.
2: Oczywiście, szarpany kurczaczek zapraszam do Olsztyna.
0: Do Olsztyna?
2: Tak.
0: Moje miasto, dziewczyno, to ja w ogóle wpadam super. Na pewno.
2: To zapraszam.
0: A powiedz mi, na co ci 500 zł, bo sobie zażyczyłaś?
2: Przeznaczę na świętowanie. Mhm. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego. Aha. I planuję grilla ze znajomymi na działce.
0: Wiesz co? Ten dźwięk oznacza to, że kasa leci już do ciebie 500 zł.
2: Super, dziękuję bardzo, naprawdę.
0: Leć do bankomatu jak najszybciej, żeby świętować, dobra?
2: Jasne, dzięki, miłego wieczoru życzę.
0: Dzięki, buziaki.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: No zobaczcie, jakie to jest proste. Wystarczy wejść na meloradio.pl i napisać, na co potrzebujecie 200 zł, albo właśnie tak jak w piątki, 500 zł, bo takie kwoty na was czekają. Obejmuje noce, Jonathan Pezetliwka, wbijajcie na meloradio.pl.

0: No i usłyszycie go na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Właśnie my wam rozdajemy bilety, więc słuchajcie uważnie naszej anteny. No bo możemy się tam bawić. Koniec lipca, początek sierpnia, zanotujcie te daty i wyczekujcie biletów na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Целый день. Автопромоция. Реклама.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

Heidi w Melo Radio. A przed nami Echo albo Echo, w zależności w której części świata jesteśmy. The Chainsmokers i Oaks. To jest, słuchajcie, propozycja do 30 Meloradia. 30 Meloradia już za moment, już za chwilę, po godzinie 18. To jest najlepsza lista przebojów. Dziękuję.

0: No.
1: Nie no, dalej już nie, bo się wstydzę.
0: Nie, wstydź się, piękne to było. Myślisz, głos,
1: że,
0: to był Oluś.
1: No właśnie, myślisz, że nasz szef teraz jedzie samochodem i tego słucha?
0: Ja myślę, że on się wzruszył, że normalnie łezka mu taka poleciała.
1: Nie wiem, czy z podziwu, czy z zażenowania. Pozdrawiamy cię, Krystian. 18 za chwilę.
0: I 30 Meloradia.
1: A zostajesz na początek?
0: Oczywiście, że tak.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Być albo nie być.
2: Szekspir po raz pierwszy w języku śląskim.
3: Pomści mord na nim podły i nieludzki.
4: Dynmark to Zuchthaus.
2: Światowa prapremiera 15 maja w Teatrze Śląskim.
4: W niebie i na ziemi więcej rzeczy, jakby mogło filozofom się naszym Kejsik przyśnić.
2: Tragedio Hamleta. Księcia Dynmarku. Reżyseruje Robert Talarczyk.
3: Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Chwilowe uspokojenie, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
1: Rynki z pewnym optymizmem patrzą w przyszłość, oczekując szybkiego odblokowania cieśniny Ormuz. To właśnie powoduje, że te ceny ropy naftowej na koniec tego tygodnia są niższe niż kilka dni temu.
0: I to też daje nadzieję na dalsze spadki cen. A dziś Pentagon zaczął publikować dokumenty o UFO. To na polecenie Donalda Trumpa. W pierwszej transzy są na przykład archiwalne akta, raporty i materiały z obserwacji.
2: Iga, my też moglibyśmy jakieś materiały publikować. Na przykład, nie wiem, o czym?
3: O nas.
2: To by były duże akta.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
2: No i mamy punktualnie godzinę 18. Iga nauczyła się na palcach liczyć do 3. Gratulujemy.
3: Gratulujemy mi, wam i wszystkim. Mogę zdać maturę z matematyki.
2: Ale Iga, to jest 30, nie 3 Meloradia. Ale że 30 tak liczyłaś, jak
3: dosłownie,
2: rozumiem.
3: Dosłownie, tak.
2: Dobrze, to skoro ty już jesteś w 30, to ja mam do ciebie 3 pytania na koniec tygodnia. Co ty na to? Uwaga, pierwsze pytanie brzmi: co byś zrobiła, gdyby tydzień trwał 8 dni?
3: Gdyby tydzień trwał 8 dni, zarabiałabym dużo pieniędzy, bo pracowałabym dłużej. Woo!
2: Jesteś pierwszą osobą, która się cieszy na to, że pracowałaby dłużej. Iga, jesteś po prostu pracownikiem sezonu.
3: Dziękuję,
2: drugie pytanie.
3: Tak?
2: Co byś zrobiła, gdybyś miała proste włosy?
3: Gdybym miała proste włosy, byłoby mi przykro.
2: To prawda, mi też.
3: No właśnie.
2: Ale nie wiem dlaczego, ale ja by mi się zrobiło
3: bez
2: przykro.
3: Sensu. Słabo.
2: Tak,
3: no.
2: A trzecie pytanie, co tam?
3: Co tam?
2: Tak.
3: Takie w ogóle casualowe, jak na dwa poprzednie. Tak. U mnie jest fantastycznie, bo widzę Olka, widzę Ulę, widzę Karolinę i się cieszę.
2: No i super. No to miejsce 30. Chica 305.
3: Yeah!
2: A z tym numerem na odpowiedź... Co? Z tym numerem na pytanie, co tam, odpowiedź jest prosta. Jest lato, no.
3: Lato.
2: Tak, Iga, co na 29? Tu nie ma tytułu, więc musisz się wstrzelić. Dawaj. Nie, wy wywnioskuj, tak... Wykontempluj.
3: A czy też będzie wakacyjnie?
2: Ja nie wiem.
3: Coś wakacyjnego.
2: No proszę bardzo, Bausa i Magnetic to miejsce 29, a 28 to też powiedz, no. A co
3: też
2: tam?
3: Wakacyjnie?
2: No masz już napisane akurat.
3: Beautiful.
2: Co?
3: A nie.
2: Don't wanna go home.
3: Chodzi mi, że ładnie jest.
2: A że jest piękny,
3: że
2: ten
3: jest
2: numer.
3: Piękny numer.
2: Tak, no to
3: oczywiście.
2: Pięknego weekendu wam życzymy. Odpalamy go z 30 Meloradia. A na miejscu 27 Beautiful. No patrz, jak pięknie. Anima i Jordi.

25 w tym tygodniu. To Daya i Albi, Good Boys, Hideaway. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce. 12 minut po 18 na zegarach. No a teraz czas na oczko wyżej. Miejsce 24. No i gościa, który no nie dość, że jest fantastycznym DJ-em, no to jeszcze genialnie potrafi wpleść instrumenty do swoich numerów. Szczególnie świetnie to brzmi, jeżeli słychać jego sety na żywo. Kto miał okazję, ten wie, że to jest niesamowite przeżycie. Kashmir i jego Ultra Love to dziś miejsce 24.

22 w tym tygodniu. Kaigo, Kality, Gryfin to Save My Love. Słuchacie 30 Mel Radia, ale zanim dalej polecimy z odliczaniem, to czas na jedną z naszych nowości. No bo dzisiaj mamy piątek, a piątek to oczywiście dzień muzycznych premier, a ten gość nie zwalnia. Po sukcesach hitów Blessings czy Ocean wraca. Znów z numerem w dość podobnym klimacie, ale dalej przywołującym ten wakacyjny vibe. Calvin Harris połączył siły tym razem z Jazzy, którą bardzo dobrze znacie z hitu Can't Deny It, którego zdradzę jeszcze dziś na pewno usłyszycie i to dość wysoko na 30 Melo Radia, a tym razem ich nowość. Gramy już teraz, to ostatnie.

0: miejsce 21 w tym tygodniu. To Modelki Włodarski. Lubię cię jak lato. Jeżeli jesteście teraz we Wrocławiu albo gdzieś niedaleko, to możecie wybrać się na tamtejsze Juvenalia, no bo tam właśnie dzisiaj wystąpią Modelki, coś w okolicach 22.
1: Słuchasz 30 Meloradia. 20.

0: Oscar McKay i Sweet Nothing. 100 miejsce 20 w 30 Meloradio. No i zarazem druga z naszych nowości w tym notowaniu. Za chwilę miejsce 19 i kolejna nowość będzie Body Talk.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Wiecie. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
10: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Prix Commerce zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić.
12: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
11: O, muszę mieć ten stolik.
12: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No.
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra. A ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym meczem.

słuchaj na 95.1 FM. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19.

Gordo i Rainier Zunewelt. To Loco Loco, a ten numer będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival, bo Rainier Zunewelt tam też będzie. Przypomnę, Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. Na patronem tej fantastycznej imprezy jest Meloradio. Szczegóły też znajdziecie na naszych socialach. Wbijajcie między innymi na naszego Instagrama. A szczegóły muzyczne już teraz, no bo mam dla was propozycję do 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, no to wbijajcie na naszą stronę i głosujcie. A warto, bo to Polska, naprawdę fajna rzecz. Maciej Skiba, czyli gość, który nie tylko muzą się zajmuje, jest też modelem, połączył siły z modelową artystką, Bledką. Z tobą być, Love You Like That. To nowość i propozycja do 30.

Sony Fodera i Crystal to My Love. Na miejsce 17 w tym tygodniu, a Sony Fodera zaczął produkować muzykę taką house'ową w wieku 18 lat. Wtedy jak obejrzał występ pewnego amerykańskiego DJ-a, stwierdził, że mu się podoba, no i bardzo proszę. Dobrze, że trafił wtedy na ten film, bo gdyby nie to, nie byłoby takiego wielkiego hitu. Miejsce 17 z nami, a na 16 Kungs i Galaxy.

Miejsce 15 w tym tygodniu to Vintage Culture i Gaps z hitem Lost. A Vintage Culture to goście, które spędziły w dużej mierze swoje dzieciństwo na wiosce. To gdzieś tam w Paragwaju, no i już wtedy miał chyba swoje countryside era. Chociaż nie wiem, czy był tego świadomy. Potem dopiero zaczął zajmować się muzyką, no i bardzo dobrze, bo wyszło mu to fenomenalnie. Zresztą jak słychać po tym numerze. Miejsce 15 za nami, a za chwilę 14. No i lecimy dalej z 30 Meloradia. To już po godzinie 19, a ta wybije za moment.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Serio? Latasz takim profesjonalnym dronem? Skąd to umiesz?
6: Zrobiłem kurs w dronedu.pl. Nauczyli mnie obsługiwać drony z kamerą termowizyjną, robić inspekcję turbin i paneli słonecznych.
5: Brzmi drogo.
6: A właśnie, że nie. Dzięki dotacjom unijnym zapłaciłem tylko 250 zł i mam międzynarodowe uprawnienia honorowane w całej Unii.
7: Chcesz tak jak oni? Wejdź na dronedu.pl i wypełnij formularz. Dronedu.pl. Ucz się, lataj, zarabiaj.
8: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
9: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: O reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
11: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
12: No i mamy piątek, mamy godzinę 19, a to oznacza, że lecimy dalej z 30 Meloradia, waszymi ulubionymi numerami ostatnich 7 dni. No i zobaczymy, co na miejscu 14. No i nie jest to dobry piątek dla Alexa Lemirich, no bo spada z miejsca 6 na właśnie 14. Ale dalej lubicie ten numer.

Ten gość to był naprawdę w czepku urodzony. No, urodził się w rodzinie DJ-ów, no to jak mu mogło nie wyjść, no? A mowa o panu, którego zwał Alok. Razem z Khalidem nagrali numer Dive Into Me, no i to miejsce 13. A teraz patrzymy na to, co jest oczko wyżej. No i mamy tutaj naszego gościa z zachodniej granicy. Z Niemiec konkretnie, a Niemcy, jak wiadomo, w dobrą muzę elektroniczną potrafią. A ten gość pokazał to nieraz. Felix Jen i Kaskada, Boy You Turn Me. To miejsce 12.

All the Time. To miejsce 11 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradia, John Summit i DJ Smokers za nami. A John Summit to w ogóle gość niesamowity, on studiował rachunkowość. No i chyba wykalkulował sobie, że lepiej mu być DJ-em, no i bardzo dobrze, bo przynajmniej mamy ten numer i wiele innych, które spod jego rąk wyszły. Miejsce 11 za nami, ale zanim pierwsza dziesiątka, oto czas na jedną z propozycji. No i to jest numer, który robi naprawdę niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o liczby w internetach. No to sprawdźmy, czy będzie też wam się podobał w radiu, w Meloradio. Prospa i Clooney to Free Your Mind już teraz. Yeah.

Dobry beat i szybkie samochody, no i mamy przepis na hicior. No i to jest bardzo dobry numer, moim zdaniem to powinno być zdecydowanie wyżej niż miejsce dziewiąte. Ale jeżeli wam się podoba, to głosujcie na meloradio.pl. Miejsce dziewiąte, Gips i Win. A teraz czas na numer, który ma już 14 lat, a jest na liście hitów Meloradio. To wszystko przez Coachellę. Tam zaśpiewał Justin Bieber. No i wszystkim się włączyły wspomnienia związane właśnie z tym kawałkiem. Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. To miejsce ósme w tym tygodniu.

0: Iben i Hello w Melo Radio. To szczęśliwa siódemka w tym tygodniu. No właśnie, czy szczęśliwa mogłaby być bardziej, gdyby była na przykład na miejscu pierwszym, co nie? Ale to wszystko zależy od waszych głosów. Meloradio.pl, tam je oddajecie. Kto wie, być może za tydzień to właśnie na szczycie będzie Iben z numerem Hello. Ale kto wie też, czy za tydzień ten numer nie pojawi się w 30 Meloradia, już wśród tych najpopularniejszych numerów w Polsce, bo teraz zagram go premierowo, ale może aż tak wam się spodoba, że już w przyszłym tygodniu zadebiutuje. To są specjaliści od bardzo wakacyjnych dźwięków, choć jeden z nich, a w sumie to jedno, pochodzi z Rumunii, a drugi z Norwegii. Ina i Matoma. Oni połączyli siły, choć zazwyczaj właśnie szykują dla nas letniaczki, tak teraz mają zupełnie coś innego. Dream Out Loud. Tak nazywa się ten numer. Posłuchajcie i sami ocencie, czy wam się podoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Nasza przyjaciółka z Rumunii potrafi zaskoczyć. To Ina i Matoma, ich nowość Dream Out Loud. Tak, gramy w 30 Meloradia. Ten numer trafia do propozycji. Jeżeli wam się spodoba, to głosujcie na niego już po godzinie 20. A Jazzy i numer Can't Deny It. Tak wam się spodobał, że wylądował na miejscu 6. Za chwilę gramy.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina.

0: Czy jak zaryzykuję i powiem, że nie ma aktualnie bardziej wakacyjnego hitu od tego, to się pomylę? No mam wrażenie, że nie. Another i Talk to You to miejsce czwarte w tym tygodniu w 30 Meloradia. Tak podkręcamy tempo, ale zanim pierwsza trójka i zanim rozdamy medale, to czasy na jeszcze jedną propozycję. Nowość, która wyszła dziś, no i która mam nadzieję, że skradnie wasze serca. Bo Felixia N po takiej wiosennej, radosnej produkcji z Kaskadą przy numerze Boy You Turn Me wraca do naprawdę mocnych klubowych brzmieni. Pokazuje to w numerze Believe In. To Felixia N w Mela.
1: Najlepszy drop nowych hitów.

Oj, musiało zaboleć. Spadek z miejsca pierwszego na trzecie to Thomas Gray. Jego Rumors, a na drugim nasze polskie dobro narodowe. Andy, jeżeli słuchasz, pozdrawiamy i wręczamy złoty medal. Nie, nie złoty. Złoty to może za tydzień, na razie srebrny. Andy, Dusty Harris, to Zakaria.

0: Zakaria, Andy Dust i Harris. Miejsce drugie w tym tygodniu, ale to dobrze buja, ale jest jeden z numerów, który buja u was jeszcze mocniej. To właśnie ten. Illenium, Eli Goulding, Don't Want Your Love.
1: To jest numer jeden 30 Meloradia. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Miejsce pierwsze, ale to brzmi dobrze. Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding. W tym tygodniu to ten kawałek zawładnął waszymi sercami. A jak będzie w przyszłym? Meloradio.pl. Tam już po 20 możecie znów głosować na waszych ulubieńców. A już po 20 też Before przed dobrym Melo. Będą naprawdę wielkie sztosy. Będą numery sprzed lat, będą też najlepsze remiksy hitów, które znacie z anteny Meloradia, więc na pewno będziecie się świetnie bawić i robić dobry biforek przed piątkowymi szaleństwami.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już 20, to oznacza, że startujemy z biforem przed dobrym Melo. Klasyki imprezowe sprzed lat? Bardzo proszę, będę miał. Najlepiej, najlepsze remiksy numerów, które znacie z anteny? Też będą. W skrócie wszystko, żebyście mieli najlepszy piątkowy bifor. Tu Pychu, siemano, Son of a Dry, Think About Us w remiksie VIP już teraz. When you're

Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia tylko w biforze przed dobrym Melo. W piątki po 20 to Save My Love. Kaigo, Kality i Gryfin w remiksie od Meduzy. Tak podkręcamy tempo właśnie w Meloradiu, 15 minut po 20. A jak before, to oczywiście też przypominajki sztosów sprzed lat. No i tym razem zaglądamy do roku 2010. Właśnie wtedy Ellie Goulding wydała numer Lights. No i tak w ogóle to wystąpiła też z tym numerem w kwietniu w roku 2011 na Coachella. No i tak ten numer stał się ogromnym, ogromnym światowym hitem i przypominamy go już teraz. To jest before przed dobrym Melo, a to Ellie Goulding i Lights.

No wspomnienia mogły się uruchomić z tym numerem. David Guetta i Kid Cudi to Memories. 20:29 na zegarach. Słuchacie Meloradia, to jest Before przed Dobrym Melo, no bo właśnie o 22:00 Dobre Melo startuje. Przypominamy, przed nami set od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Będzie Tiesto, Clapton, potem między innymi są Feld, będzie też Don Diablo, więc cała masa dobrych setów i dobrej muzy czeka na was tej piątkowej nocy w Meloradiu, ale też dużo setów i dobrej muzy będzie już w te wakacje. To w Kołobrzegu, mowa oczywiście o Sunrise Festival, to impreza, na którą mega, mega was zapraszamy, no i mamy dla was masę biletów, masę wejściówek, tak żebyście w wakacje mogli bawić się razem z nami. Słuchajcie uważnie Meloradia, bo kto wie, kiedy one się pojawią, a warto tam być, bo słuchajcie, 6 scen, masa DJ-ów, tych najlepszych, jacy tylko są. No i wy w tym wszystkim. No to mogą być nie tylko marzenia, może to być rzeczywistość. Słuchajcie Melo, no bo nie wiecie, kiedy wejściówki się pojawią, a może to być w każdej chwili. A tak, żebyśmy sobie przybliżyli klimat Sunrise Festivalu, o to zagrajmy już teraz gościa, który pojawi się na tej imprezie. James Hype i Be Mine, jego nowość już teraz.

Nathan Dew i Cheyenne w Mela. To Over You, a to jest Before przed dobrym Melo. 16 minut do 21. Przypominam, po 22. jak co piątek wieczór sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych, więc warto, żebyście zostali. A ja was trochę rozkręcę, dam takiej gorącej letniej atmosfery po to, żebyście mieli najlepszy biforek w całej Polsce. No i właśnie, a propos sztosów sprzed lat imprezowych, które jak co piątek wieczór dla was mam, no to teraz mam prawdziwego sztosa. Rok 2018 i numer, który krzyczy lato, nadchodzi lato. Dokładnie tak, no bo nie ma lata, nie ma wakacji bez tego kawałka. Mowa oczywiście o numerze... A dobra, no, zagram. Już będziecie wiedzieli, o co chodzi. Kalifornia. White 2115. Dwukrotnie diamentowa płyta za ten singiel. No i niezliczona liczba wspomnień, które można było sobie wykreować przez ostatnie lata z tym numerem. No to gramy. To jest Before przed dobrym Melo.

0: Bad Angel to Anima i Liza w Melo Radio. Jedna z naszych nowości, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście u nas w Melo. Za chwilę wybije 21, no i dalej lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Będą najlepiej zremiksowane numery, które znacie z naszej playki. Będą też sztosy sprzed lat. Zrobię wszystko, żeby ten piątkowy wieczór wam jak najbardziej umilić i w ten piątkowy wieczór jak najmocniej podkręcić tempo.
1: Melo Radio Śląsk na 95.1 FM.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: Oh, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
11: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
18: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
19: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
18: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
20: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
17: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Na zgarach już punktualnie 21. Jamesi ją przyjmują. Za chwilę pojawi się James Young z numerem Infinity, a zaczynamy od Jamesa Hype'a i jego Waterfalls w remiksie od Cooper Smith. Ale to będzie fajna godzina. To jest Before przed dobrym Mela. To Pychu, siemano.

gwiazda Sunrise Festival, czyli Son Federa, razem z nim Crystal, to My Lovin' w Melo, tak podkręcamy tempo, 14 minut po 21. To jest Before przed dobrym Melo, no i jak zawsze mam dla was sztosy sprzed lat, takie przypominajki numerów, o których już trochę mogliśmy zapomnieć. No i tym razem zaglądamy do roku 2019, wtedy Masked Wolf wyskoczył z numerem Astronaut in the Ocean, a Alok zremiksował ten kawałek 2 lata później. Ja tak swoją drogą, 2019 nie był dla Masked Wolfa najłatwiejszym czasem, no bo ten numer porusza temat depresji, no tego jak utknął w miejscu lęku i czuł się przygnębiony. Tak mówi o tym numerze sam Masked Wolf, ale jak mamy patrzeć na pozytywy tej sytuacji, wyszedł z tego astronomicznie ogromny hicior. Cały świat go śpiewał swego czasu. Oto przypomnijmy go sobie. Masked Wolf i Astronaut in the Ocean w remiksie od Aloka. To już teraz.

0: Plastic is Fantastic, Aqua i Tiesto w Melo, a wy jesteście stęsknieni za nowościami?
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo jak piątek w kalendarzu, no to nie może na playliście Melo Radia tych nowości zabraknąć. Szukamy dla was cały dzień, cały tydzień tych rzeczy, które są najlepsze i które możemy wam pokazać, tak żebyście byli zachwyceni. No i mam taką jedną naprawdę mocną rzecz od gościa, którego znacie między innymi z hitu Justin Case czy Freaks. Mowa o Timmy Trumpet. Ma dla nas zupełną nowość, ale nie jest sam, ma dwie mega osobistości ze sobą, Frank Walker i John Martin. Ta ekipa mu pomogła, no i panowie razem stworzyli numer All My Life, a brzmi on dokładnie tak.

Gordo i Rainier Zunewald to Loco Loco. Podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. No to jak Before, no to oczywiście muszą być przypominajki hitów sprzed lat. No i tym razem pukamy do roku 2015 i duetu, który poznał się na Brit Awards. No i stwierdzili, że skoro już się poznali, no to muszą coś razem stworzyć. No i wydali numer trochę o miłości, a trochę o Londynie. Mowa o duecie Timmy Timpa i Jazz Glynn i numerze Not Letting Go. Timmy Timpa mówi tak o tym numerze. Chcieliśmy stworzyć kawałek, który uchwyciłby to letnie uczucie Londynu, które jest zawsze dla mnie i dla jazz najlepszą porą roku. No i czasem, kiedy przeżywałem najbardziej romantyczne chwile w swoim życiu. Jest to więc oda do dziewczyny, którą poznałem i naszych doświadczeń w tym niesamowitym mieście, które jest dla nas prawdziwym domem, czyli właśnie Londynie. No to jak ta oda brzmi? Przypomnijmy sobie, bo to jest rok 2015, kiedy ten numer rządził na listach hitów Teen Timpa i Jazz Glynn to Not Letting Go. To jest Before przed dobrym Melo.

To tyry, to Just The Way You Are, Milky w Melo Radio. Jedno z naszych nowości w remiksie od Davida Getty, ale tych numerów, które będą prawdziwymi sztosami, na pewno nie zabraknie też w dobrym Melo, bo to będą sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Te startują już za moment, na sam początek Tiesto, będzie też Clapton, potem między innymi Don Diablo. No dużo będzie się działo, a ja wam życzę, żeby ta piątkowa noc była niezapomniana.

A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka,

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Direksa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
2: 200 już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to mu.

0: Reklama. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. O reklamie. Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad C.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Yeah.